Aktualne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trend Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trend Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Prezydent nie odpuszcza referendum klimatycznego. Jest nowy wniosek. To nie anomalia, mówią eksperci o pogodzie w Polsce. Rusza nowy sezon Ekstraklasy, a wraz z nim nowe centrum VAR. Miriam Lipińska. Prezydent nie odpuszcza w sprawie referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Sejmu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem. Poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
3: Jeśli senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Wczoraj w większości kraju znów padał deszcz. Dziś maksymalnie termometry mają pokazać 22 stopnie. Tak będzie głównie na zachodzie kraju. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat Polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
2: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przejmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. O wręczanie mu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów, może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczyli łapówki. Zagranica. Powierzchnię blisko 5000 hektarów objął już pożar lasu w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji. Z ogniem walczy około 800 strażaków, spłonęło kilka domów. Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało prawie 20 tysięcy mieszkań turystów. Ogień, prawdopodobnie wzniecony przypadkowo, pojawił się w środę wieczorem i rozprzestrzenił bardzo szybko w sosnowym lesie w popularnym regionie turystycznym Landy Gaskońskie. Teraz sport. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie odbędzie się 30 lipca. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji

0: tych wczorajszych burzach, słuchajcie, to jest tak rzeźko.
1: No, ale dzisiaj również mogą pojawić się opady deszczu, tak, co prawda cieplej.
0: W Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce, odczuwalna temperatura 19, w nocy z piątku na sobotę to już tylko 11 stopni.
1: Ale
0: wiatr 22 w porywach do 45 w ciągu dnia i północno-zachodni wiatr nam towarzyszy. Jutro, proszę.
1: 25 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach.
0: Tak jest. Natomiast w niedzielę 31 stopni.
1: I pełne słońce i ten wiatr w porywach do 40 km na godzinę na pewno nam pomoże w tych upałach.
2: Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł. Reklama.
3: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Jak to dzisiaj było ciężko.
1: Daj spokój, ciężko.
0: Stać,
1: jeszcze jest
0: droga.
1: Piątulo, no, to tym bardziej.
0: Dlaczego?
2: No wiesz co, Marcin, wydaje mi się, że piątek ma to do siebie, że chce się
0: poleniuchować, no pospać nieco dłużej.
1: A tu pierwsza zmiana ciężka.
0: Bardzo ciężka. No ale tak. Nic, moi drodzy, trzeba się zabrać do pracy. Jestem zwarty i gotowy do tego, żeby poprowadzić wraz z Anią ten program.
1: No
0: czyli granie na żądanie.
2: Co ty, Marcin?
0: Czyli trendy listę.
1: No też.
0: Nie, poranek trendy start. Poranek. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Hello.
3: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: ja nie wiem, jak to się stało, moja droga, ja dopiero też. Był poniedziałek, już jest piątek.
1: Ale jakim to sposobem? Marcin, wiesz, wydaje przykro. Mi się, że...
0: Ty wiesz.
1: No.
0: Ty wiesz. Nie ja powinnaś wiem. Tego wiedzieć.
1: No w sumie w piątek mało się wie.
0: No właśnie. Dzisiaj na pewno wiemy o tym, co działo się no, wiele, wiele lat temu. No, na przykład 1400 rok. To kiedy to było?
1: Marcin, dawno.
0: Dawno.
1: No, dawno, dawno.
0: Dawno, dawno.
1: Tam
0: za górami, za lasami. Oj, mieszkała tak. księżniczka o imieniu...
1: Ania. No, Anna.
0: Tak? Anna?
1: Mhm.
0: Anno, dlaczego ty jeszcze nie śpisz?
1: A słuchaj, na razie siedzę w ujocie. Moi drodzy, dlaczego o tym mówimy?
0: 1400 no rok, proszę bardzo. W salach dzisiejszego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
1: w Kolegium Majus odbyły się pierwsze wykłady akademickie.
0: 1800... Tak, ale to było dawno.
1: Dawno,
0: naprawdę. Bardzo. 1815
1: założono Towarzystwo Naukowe Krakowskie.
0: 1904
1: w ruinach Zamku Pianińskiego odbyło się poświęcenie groty świętej Kingi i jej posążku.
0: A w 1959
1: w Lublinie rozpoczęto seryjną produkcję samochodu dostawczego Żuk. To były samochody.
0: Moi drodzy, ja jeszcze pamiętam, jak mój tata jeździł Żukiem i przyjechał raz do domu, ale to wiesz, to można było zapakować dużo rzeczy.
1: Wszystko, Marcin.
0: Po prostu to była w pewnym
1: wtedy to
0: sensie
1: były samochody.
0: Furgonetka. No. No, dokładnie furgonetka. Można było się tam zmieścić nawet i wyjechać jak kamperem. Teraz.
1: To ja pozdrawiam mojego kolegę Adriana, który kiedyś się kupił takiego Żuka, no i go przerobił na autobus.
0: Właśnie. To jest ciekawa sprawa, choć no, ja osobiście super. Bardziej lubiłem Robura.
1: No widzisz. No ma to sens.
2: Trend Radio. Trend Radio. To trendy hity. Wszechczasu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał do Dębicy. Głównym punktem wystąpienia prezydenta na dębickim rynku były rosnące koszty życia i prowadzenia biznesu w Polsce. Karol Nawrocki podkreślił, że Polacy, a w szczególności rodzimi przedsiębiorcy, płacą obecnie najwyższe rachunki za energię elektryczną w całej Europie. Winą za ten stan rzeczy jednoznacznie obarczył restrykcyjną politykę klimatyczną Unii. W odpowiedzi na te wyzwania prezydent ogłosił w Dębicy złożenie do Senatu kolejnego wniosku o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przypomniał tym samym sytuację z marca bieżącego roku, kiedy to przedstawił propozycję reform systemu ETS mające chronić polski przemysł, jednak jego ówczesny wniosek referendalny został odrzucony przez większość rządzącą. Powiedział także, że przy podejmowaniu każdej decyzji o podpisaniu bądź wetowaniu ustaw kieruje się zasadą po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
2: Nigdy nie pozwolę dać wmówić Polakom, że aby zdobywać XXI i XXII wiek, trzeba się odciąć od swoich korzeni, od tego, co dla nas jest najważniejsze, od swojej historii. Nikt tak, drodzy Państwo, na świecie nie mówi i nikt tak nie robi. A dzielę się już swoim doświadczeniem z niemal roku bycia prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Tak, przyszłość buduje się w uszanowaniu swojej tożsamości i ważnych wartości, pewnej kulturowej odrębności. Ona daje siły, daje energię do tego, żeby budować odpowiedzialność za XXI wiek. To jest właśnie nowoczesny konserwatyzm, przywiązany do wartości, a gotowy do tego, żeby jak firmy z powiatu dębickiego zdobywać cały świat. Jedno jest drugiemu potrzebne.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Prezydent w Dębicy mówił też o ustawie o statusie osoby najbliższej. Powiedział, że jest otwarty na propozycje rozwiązań dotyczących związków partnerskich, które nie będą sprzeczne z artykułem 18 polskiej konstytucji.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Wielkimi krokami zbliża się ostatnia lipcowa potańcówka w Tarnowie. Tegoroczna edycja letnich tanecznych spotkań potrwa jednak aż do września. W niedzielne wieczory tarnowski rynek zamienia się w parkiet pod gołym niebem, a muzyka rozbrzmiewa od godziny 19 do 22. Udział jak zawsze jest bezpłatny. W najbliższą niedzielę na parkiecie nie zabraknie balmistrza Roberta Frudzińskiego we fraku i czarnym cylindrze, który poprowadzi ostatnie lipcowe spotkanie. Sierpniowe wieczory upłyną przy muzyce przygotowanej przez Event Technology Marcina Wojcieszka, a wrześniowe przygotuje DJ-ska Ferajna. Organizatorem wydarzenia lipcowych i wrześniowych potańcówek jest Tarnowskie Centrum Kultury. W sobotę w godzinach od 11 do 16 w Parku Jordanowskim w Dębicy odbędzie się policyjny piknik rodzinny. Dla uczestników przygotowano bogaty program obejmujący prezentację sprzętu i wyposażenia policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Swoje możliwości zaprezentuje również 33 Batalion Lekkiej Piechoty w Dębicy. W programie wydarzenia znalazły się także pokazy koni i psów służbowych, prezentacja zasad udzielania pierwszej pomocy oraz stoiska edukacyjne przygotowane przez Nadleśnictwo Dębica i Zakład Karny w Dębicy. Organizatorzy zadbali również o atrakcje dla najmłodszych. Na dzieci czekać będą dmuchańce, animatorzy oraz malowanie twarzy. Część artystyczną wydarzenia uświetni występ zespołu pieśni i tańca Iglopolanie, który zaprezentuje repertuar inspirowany polskim folklorem. Policyjny piknik rodzinny będzie okazją do bliższego poznania pracy służb mundurowych, udziału w pokazach oraz rodzinnego spędzenia czasu w plenerze.
0: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.

0: kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,1.

0: Przebój za przebojem, hit za hitem, jak słyszycie, o poranku gramy dynamicznie i wyjątkowo, żeby was trochę obudzić. Halo, moi drodzy, to jest dzisiaj piątek, to wiecie o tym, nie? Dobra, kalendarium ze świata teraz. 1701 założono...
1: Detroit w Michigan.
0: Wow, 1700 rok, proszę. Było. 1837.
1: Na Słowacji spadł meteoryt Divina.
0: Ciekawe, jak wyglądał. Jestem sam ciekawy. Zobacz, ale zobacz. No, poczekaj, jestem bardzo ciekawy, bo to jest naprawdę fajny temat. Ciekawe, czy ktoś w 1807 roku zrobił jakieś wyjątkowe zdjęcie tego meteorytu. No, wtedy już fotografia
1: ale
0: była.
1: Ale tak wygląda. O, tak widzisz.
0: Właśnie, ale takie stara fotografia, nie? No. A później już proszę bardzo. Ale to widać, że to jest na pewno meteoryt, bo zobacz, uderzenie, ale też opływowy kształt, po prostu opalony przez naszą atmosferę. I to
1: co byś zrobił z takim, gdybyś znalazł?
0: Na pewno bym schował.
1: No nie?
0: Zachomikował.
1: Tak myślałem.
0: Dobra, idźmy dalej, moi drodzy. 1888.
1: Szkocki wynalazca John Boyd Dunlop zgłosił do opatentowania opony.
0: I popatrzcie, od 1888 roku...
1: Mamy opony.
0: Mamy opony. Trochę wcześniej to zapamiętać. Powstało, ale wiecie, co by można było robić bez opon? Samochodem nie pojedziesz, rowerem nie pojedziesz. Samolot to samo. No widzisz, opona po prostu jest wyjątkowa.
1: No to pan John... Ale ciekawe, jest prawdziwym kocurem.
0: Ale gdybyśmy się wrócili do czasów rzymskich, ciekawe, kiedy zostało wynalezione koło. Zobacz, sprawdź. Ja jestem bardzo ciekawy.
1: Poczekaj.
0: Bo to jest ważna sprawa. Słuchajcie, ja pamiętam jeszcze w tych starszych zapiskach, że no wiecie, wszystko trzeba było na saniach. Na saniach, rozumiesz? Wszystko na saniach po prostu toczyć.
1: 3500 lat temu, przed naszą erą w Mezopotamii.
0: Tak, przełom ten oczywiście opisuje, że to taka trochę cywilizacja nowa powstała, bo koło, no to jest przecież moja droga.
1: No jeszcze cywilizacja Sumerów.
0: Ale wiesz, to jest po prostu przełom, jakiego świat nie widział.
1: Tak, tylko wcześniej, wiesz, no koło służyło głównie w garncarstwie,
0: tak,
1: Marcin.
0: A niektórzy mówią, że są
1: i dopiero później
0: kołem uwozu. Wiesz,
1: w rydwanach montowali. W tych wozach transportowych. No rydwany były.
0: Tak, ty może wrócisz do domu dzisiaj rydwanem. Czy wolisz dyliżansem?
1: Dyliżansem.
0: Dyliżansem, ja wiem. 1998. O, to jest dopiero rok.
1: Jest. Premiera filmu wojennego Szeregowiec Ryan w reżyserii Stevena Spielberga. Bardzo dobry film.
0: Oglądałeś kiedyś ten film?
1: Pewnie, jeżeli ktoś z was interesuje się, no właśnie.
0: No ten rok 98 był wyjątkowy, bo to
1: i
0: dużo...
1: I pierwszą, i drugą wojną światową, to na pewno ten film dużo pomoże.
0: Ale 98 był w ogóle taki udany pod względem Eurodance'u na przykład. No i znane
1: osoby. Były dobre lata dla kina, dobre lata dla muzyki.
0: I to był rok taki wyjątkowy, w którym no właśnie niektórzy się przyszli na świat.
1: No nie? Znam kogoś takiego.
0: Ja też.
2: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.

0: Myślę, że teraz coś o muzyce powiemy.
1: No pewnie, moja droga, bo startujemy zbliża się z kalendarium muzycznym.
0: Siódma, nie?
1: No już, już zaraz.
0: 24 lipca to dziś, a zaczynamy od 1960 roku.
1: Urodziła się Laura Schaffran, wokalistka jazzowa.
0: A w 69?
1: Urodził się Modo, kompozytor i wykonawca muzyki dance.
0: Tak, w 69 jeszcze?
1: Yeah, Jennifer Lopez. Oj, chyba tej pani nie musimy nikomu przedstawiać.
0: Nikogo. Let's get loud. Może zagramy, co?
1: No,
0: pewnie,
1: koniecznie.
0: Że to jest koniecznie numer do zagrania na poranek.

0: jak ten czas leci.
1: No, ja nie wiem, jak ten czas leci. No, pędzi, goni,
2: Marcin,
1: biegnie,
2: no, czas
1: płynie,
2: leci nieubłaganie.
1: Nieubłaganie.
2: No i chyba nic na to nie poradzimy.
1: Ale myślę, że w piątek ten czas przyspieszający to jest akurat pożądana przez wszystkich.
2: Jest i to bardzo.
1: Ha, no właśnie bardzo. Sprawa, bo to weekend.
2: Zapraszamy najpierw na serwis.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
4: Dziś znów zagrzmi są ostrzeżenia przed burzami. Co dalej z PiS-em? W południe oświadczenie prezesa. Branża cukrownicza przeciwna podnoszeniu opłaty cukrowej. Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla wschodniej Polski, konkretnie dla Podlasia, Lubelszczyzny, a także wschodnich powiatów Mazowsza i części Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada do 30 mm deszczu. A w PiS-ie na razie cisza przed burzą. O północy minął termin ultimatum prezesa dla stronników Mateusza Morawieckiego, czyli czas na wybór partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera. Zwolennicy Morawieckiego partyjnych lojalek nie podpisali, ale deklarują, że chcą pozostać w PiS-ie. Szans na pojednanie wewnątrz partii nie widzi już posłanka Agnieszka Wojciechowska van Hojkelom.
5: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
4: Więcej o przyszłości PiS-u dowiemy się zapewne w południe. Wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Polskie służby do wszystkich informacji o ewentualnych zagrożeniach podchodzą z należytą powagą i stanowczością, zapewnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o ostrzeżenie ze strony MSZ Białorusi przed możliwym zamachem terrorystycznym na terytorium naszego kraju. Resort w Mińsku twierdzi, że zamach miałaby przygotowywać osoba skazana na Białorusi i pozbawiona niedawno przez polskie władze dodatkowej ochrony i prawa pobytu. A celem ataku według białoruskiego MSZ mają być niepełnoletnie dzieci mieszkającej w Polsce aktywistki, mającej białoruskie obywatelstwo. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, obniżającym ceny, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
6: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
4: Po proponowanych przez resort zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby złoty 80 za litr. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
7: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
4: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. Rekin, żarłacz biały zauważony w pobliżu znanego portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku. W czwartek dużych rozmiarów rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego nagrano krótki film. Dla plaży w rejonie kurortu wydano już ostrzeżenie. Obecność żarłacza białego u brzegów Portugalii to rzadkość.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mało efektowny początek walki o awans do Ligi Konferencji w wykonaniu polskich drużyn. GKS Katowice przegrał na wyjeździe ze Mieszka Żylina 1-2, a Raków Częstochowa wprawdzie wygrał 3-1, ale ze słabiutką Walettą i to po niezbyt dobrej grze, mówi trener Dawid Kroczek.
2: Taki podwójny obraz spotkania. Pierwsza połowa ospała zbytną intensywnością z naszej strony, tak naprawdę w każdej fazie. Tak liczyliśmy, że w takim trybie

0: zawodników na pierwszej reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu. Na Roberta oczywiście liczymy.
1: A Polska pierwszy mecz w Lidze Narodów zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City, ale nie ten, którego się wszyscy spodziewali, bo Klaudia Zwolińska, która rok temu wywalczyła tytuły w K1 i C1, tym razem była dopiero 10 w swojej koronnej konkurencji kajakowych jedynek. Błysnął za to Michał Pasiut. W tej konkurencji 35-latek przegrał tylko z Czechem Jakubem Krejczym.
2: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem, ale no kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny, ja już jestem stary, więc daruję mu tym razem.
1: Srebro Mistrzostw Świata to życiowy sukces Pasiuta.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Nie wiem, czy wiesz, ale takie wakacyjne chyba chwile wracają. Jeśli chodzi o temperaturę, to na pewno, bo
5: no
4: zobacz, niedziela 31 stopni i prawie bezchmurne niebo.
5: A sobota 25.
4: Po prostu czeka na ciebie leżaczek.
5: Czeka na mnie leżaczek.
4: Leżaczek, oczywiście, że tak, ale to nie teraz,
5: no,
4: nie teraz.
5: Mam nadzieję.
4: Dzisiaj może trochę popadać, to tu, to
5: no
4: tam.
5: Pewnie.
4: 19 Kresy, Krosno i Gorlice.
5: Bez parasola nie ruszę.
4: Tymbica, Tarnów, Kraków i Rzeszów 20, Ustrzyk, Kilesko, Zakopane. Tutaj tylko 18 kresek. Jutro będzie cieplej.
5: Tak, bo 25 stopni, a niedziela, tak jak Marcin mówi, no bajka, 31 na plusie.
4: Później trochę się popsuje, w poniedziałek może popadać, mogą występować też burze lokalnie, natomiast od wtorku znowu temperatura powoli, sukcesywnie do góry, a to za sprawą oczywiście pełnego słońca.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych, albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Bloki 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.

0: zaakceptowaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Sąsiedzie, jeśli ciasto ze śliwkami, to jakie? Biszkoptowe czy z kruszonką? Weekend za pasem, a w MPM jest świetna okazja na domowe wypieki. Tylko w piątek i sobotę śliwki kupisz za mniej niż połowę ceny. Po 4,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, knedli albo po prostu do podjadania. Śliwki w MPM tylko 4,50 za kilo w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50 za kilogram.
3: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
4: Bar Mleczny po prostu smacznie
3: ruszył z dowozem.
4: My gotujemy, ty odpoczywasz.
3: My dowozimy, ty zajadasz.
4: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
3: 505 825 415.
4: Po prostu smacznie.
3: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
4: Jasło, Kadiego 14.
5: Reklama.
6: Trendy start w Trendy Radio.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witamy, ranne ptaszki. No mam nadzieję, że jesteście wypoczęci.
0: Ale słuchaj tu.
1: No chyba, że jeszcze śpicie.
0: Ale słuchaj tu. Jest tutaj napisany SMS od właśnie Marioli, która napisała do nas, że ma ustawione radioodbiorniki. To która już osoba pisze? I ustawione trendy radio, czyli budzimy ją teraz do pracy.
1: Nice.
0: Moja droga, szybko wstajesz, ubierasz się, malujesz, no Ania jeszcze prysznic zbierze.
1: No, koniecznie,
0: to
1: musi
0: wiem,
1: być.
0: Zdążysz.
1: Poranny prysznic Marcin tak pobudza, jak nic innego.
0: Ja wiem, tylko że jak czekałem na ciebie, bo postanowiłem przyjechać po Anię, żeby ją przywieźć do pracy, bo jechałem po drodze, to wiesz.
1: Wybacz, Marcin, no trochę mi zeszło.
0: Jajo by się zniosło.
1: No tak. Ale wiesz, muzyka te sprawy.
2: Trendy radio na wakacjach.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care, Polska Spółka z o.o.
8: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
0: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
10: Zaglądamy do 24, do kartki z kalendarza. Dzisiaj imieniny Krystyny,
11: Kingi, Krzesimira, Olgi, Wiktora, Augustyna, Kunegundy, tak, czyli Kingi oraz Gleby.
10: Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości.
11: Tak, o tym już rozmawialiśmy wczoraj, żeby dzień przybliżyć Wam taki zalążek. Dzień policjanta i też Dzień Pszczółki Maji.
10: O, to chyba zagramy, nie? No to pewnie. Pszczółka Maja na antenie Trendy Radia teraz. A my pozdrawiamy wszystkich policjantów, którzy teraz słuchają Trendy Radia.
11: I są na służbie. Wszystkiego dobrego dla Was. No i mamy nadzieję, że ten weekend będzie spokojniejszy.
10: Spokojniejszy, dokładnie tak. Choć imprez w regionie duży.
11: Dużo.
10: Jak to na wakacjach. Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, o tym mówiliśmy. No, ale to też bardzo popularne robi się w ostatnim czasie.
11: I w sumie wakacje.

0: Trend Radio na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Miasto Dębica pozyskało kolejne środki zewnętrzne na realizację działań skierowanych do osób starszych. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach projektu Premia Społeczna i umożliwi uruchomienie nowych usług społecznych odpowiadających na potrzeby seniorów mieszkających na terenie miasta. Zakres planowanego wsparcia obejmuje m.in. poradnictwo specjalistyczne, pomoc psychologiczną, indywidualne działania aktywizujące oraz inicjatywy sprzyjające integracji społecznej. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko zwiększenie dostępności usług, ale również przeciwdziałanie samotności i wzmacnianie relacji społecznych wśród osób starszych. Realizacja usług będzie odbywać się możliwie najbliżej miejsca zamieszkania uczestników. W zależności od potrzeb, wsparcie będzie świadczone zarówno w domach seniorów, jak i w odstępnych przestrzeniach na terenie Dębicy. Zakres pomocy zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz poziomu samodzielności uczestników. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach projektu Premia Społeczna. Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu studentów początek poszukiwań pracy sezonowej. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy wszystkie zarobione pieniądze trafią do kieszeni żaka, czy zostaną objęte składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek niesie konkretne korzyści, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: W przypadku umowy o pracę status studenta oraz jego wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie na platformie e-ZUS. Jeśli takiego konta nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też swoje konto w ZUS-ie. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki są za nas odprowadzane i czy w prawidłowej wysokości.
2: Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoba, która obroniła licencjat do dnia rozpoczęcia studiów magisterskich, nie jest studentem. Zachowuje jedynie prawa studenta. W tym okresie umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana, nawet jeśli student ma poniżej 26 lat. Student ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o obronie, a ten musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Tarnów będzie gospodarzem 4. edycji Festiwalu Miejskiego Szkicowania. Wydarzenie rozpocznie się 30 lipca i potrwa 4 dni. Chętni mogą się jeszcze zapisywać na poszczególne warsztaty. W festiwalu weźmie udział około 500 miłośników rysunku z różnych zakątków Polski, a także z Belgii, Australii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. To wydarzenie skupiające osoby, które szkicują miasta bezpośrednio z obserwacji w plenerze. Co ważne, do udziału zaproszeni są wszyscy, również ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rysowaniem. Do festiwalu może dołączyć każdy, niezależnie od poziomu umiejętności. Liczą się przede wszystkim chęć rysowania i ciekawość otoczenia. Program obejmuje warsztaty, prelekcje, pokazy szkicowania, spacery rysunkowe, wystawy oraz konkursy. Zwieńczeniem festiwalu będzie wystawa prac wykonanych podczas wydarzenia, która odbędzie się 2 sierpnia w Pałacyku Strzeleckim.
1: Reklama.
4: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
5: Niezły pomysł, Zosieńko.
4: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
5: Jedziemy.
4: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie Opali. Spływ tratwami w Pieninach.

0: a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Moi drodzy, jest taki człowiek, który nie tylko w poniedziałek, nie tylko we wtorek, środę, czwartek, ale też i dzisiaj trzyma rękę na pulsie. Sprawdzałem w poniedziałek, jaki masz puls, sprawdzę i dziś. 74.
1: To dobre.
0: Bardzo dobry.
1: No, znakomite.
0: A ciśnienie jak zmierzy źle? 119/75. Ale pięknie,
1: no,
0: ale
1: nie?
0: Pięknie.
1: Perfekcyjne.
0: Wszystko się tutaj u ciebie
1: ładnie zgrywa. No
0: zgrywa.
1: I niech tak zostanie, ale ładnie też się zgrywa Michał Sienicki, ponieważ zapraszamy na trafik.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: A więc wyjedźmy na deszczowe drogi naszego regionu. Najpierw A4 na 528 km drogi w miejscowości Zawada w kierunku na Rzeszów. Doszło do wypadnięcia busa osobowego z jezdni. Jeszcze mogą trwać utrudnienia w postaci zablokowanego jednego pasa ruchu. Przejazd odbywa się pasem prawym. Jedziemy teraz ulicami Gorlic. Spowolnienia zdarzają się na ulicach Parkowej oraz ulicy Kościuszki. Zwalniamy troszkę na ulicy Mickiewicza oraz wjeżdżając od strony Klęczan na światłach. W jeździe szczególnie uważajmy na ulicy 17 stycznia, jadąc w stronę Ronda Solidarności. Jazdę spowalnia ulica Piłsudskiego przy skrzyżowaniach oraz Kazimierza Wielkiego Kościuszki, także Metzgera i 3 Maja. Zwalniamy na ulicy Mickiewicza, zwłaszcza przy placu handlowym. Jeżeli jedziemy przez Krosno, troszkę nogę z gazu ściągniemy na ulicy Korczyńskiej i Niepodległości, mniej gazu na Bieszczadzkiej, Podkarpackiej oraz przy dojeździe do Ronda Solidarności ulica Grodzka z ruchem wahadłowym.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
4: Mamy kłady dla każdego.
3: Zapraszamy.
5: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
6: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Dobra, już przed ósmą to możemy sobie pozwolić.
9: Pochrupać coś?
8: Pochrupać.
9: Dobra,
8: słuchajcie,
9: co
8: tu
9: proponujesz?
8: Wpadliśmy
9: co
8: na
9: proponujesz?
8: Świetny pomysł, że no niekoniecznie śniadanie, no zawsze musi być to jajko. Mimo,
9: no,
8: mimo że najzdrowsze,
9: tak,
8: bo to jest naprawdę najlepsza opcja.
9: No nie wiem, jedni mówią, że cholesterol znowu podnosi, inni znowu,
8: że żółtko,
9: że
8: nie?
9: Dobry podnosi,
8: no nie? No,
9: a tego złego
8: tak.
9: Nie, ja już sam nie wiem, jak to czytać, jak to interpretować.
8: No i wpadłam na pomysł razem z Marcinem,
9: nie ma najlepszy pomysł.
8: Zrobimy takosy.
9: O, no. Znaczy, zrobimy.
8: No i zrobiłam. No właśnie. Takosy i słuchajcie.
9: Ja zjadłem, ale dobra.
8: Fajnie wchodzą rano.
9: Nie, no nie?
8: Tylko potem chce się jeść już tak niezdrowo.
9: Niezdrowo, no, no właśnie. Ale dobra sprawa. Myślę, że też jest to jakaś taka... No ale to wiesz, to jest też ciężkie do przygotowania. Dla
8: no
9: mnie
8: nie,
9: nieosiągalne.
8: Jest. Ale Marcin, ja cię nauczę.
9: Pokrojony od razu chlebek. Na to tylko szyneczka i dajmy na to plasterek sera. Tyle.
8: No wiem. U mnie to ketchup trochę inaczej wygląda. Ketchup ja też lubię. Ale za to jest to całkiem dobre śniadanko i też możecie pisać, co tam wcinacie. A
9: no
8: przy okazji gorąco pozdrawiamy panią Renatkę, która napisała nam Marcin na Facebooku, że jest z nami od 7 do 15 codziennie.
9: To wam, panią, bardzo pozdrawiamy.
8: Bardzo
9: mamy też
8: serdecznie
9: nadzieję, że zostanie pani z nami dzisiaj do godziny 24, bo to dzisiaj i granie na żądanie później. Po drugiej zmianie oczywiście.
8: No pewnie.
9: Później jeszcze trendy lista. Po trendy liście disco hity i Marcin Rąbała. Także dużo się
8: dzieje. Dużo się
9: zostańcie
8: dzieje.
9: Zostańcie z nami.
8: Także zapraszamy.
7: Trendy Radio. Przepis na dobry poranek. Yeah.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent forsuje pomysł referendum klimatycznego, wraca z nowym pytaniem. Będzie podatek od cyfrowych gigantów? A na koniec o aplikacji, która pomaga studentom znaleźć idealne mieszkanie na wynajem. Miriam Lipińska. Prezydent nie rezygnuje z referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył w Senacie drugi wniosek z nowym, jak twierdzi, neutralnym pytaniem. Wcześniejszą wersję referendalnego pytania senatorowie odrzucili, twierdząc, że jest tendencyjne. Nowe brzmi:
2: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Mówi prezydent i zwraca się do Senatu.
2: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
1: Prezydent proponuje, by głosowanie odbyło się 27 września. Ostatnie słowo należy jednak do Senatu. Na początku przyszłego tygodnia Ministerstwo Cyfryzacji ma pokazać projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego. Będą nim objęci giganci technologiczni, którzy generują w Polsce 25 milionów złotych przychodu. Podatek w wysokości 3% obejmie zyski m.in. z reklam na platformach, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Jeżeli ktoś czerpie miliardowe zyski z polskiego rynku, a w żaden sposób nie dokłada się do rozwoju gospodarki Polski, powinien płacić taki podatek, ponieważ to jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
1: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
4: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
1: Dlatego samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
5: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
1: NIK apeluje do gmin, by lepiej monitorowały sytuację osób starszych i przygotowały usługi opiekuńcze na przyszłe potrzeby. Pomaga znaleźć współlokatorów i mieszkanie pasujące do budżetu, lokalizacji, stylu życia i charakteru użytkownika. Mowa o aplikacji stworzonej przez studentów uczelni z Wrocławia. Podczas rejestracji użytkownik wypełnia krótką ankietę i odpowiada na kilka pytań. Na przykład o to, czy jest rannym ptaszkiem, czy raczej nocnym markiem, ale też jaką dzielnicę preferuje i ile może zapłacić za wynajem. Apka o nazwie Rent Friends działa na razie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale jej twórcy już pracują nad wdrożeniem jej w innych akademickich miastach.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Raków Częstochowa z dubrąkową zaliczką GKS Katowice będzie musiał odrobić straty u siebie, jeśli chce awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków pokonał Valettę 3-1, a Gieksa, choć prowadziła 1-0, przegrała w Żylinie z MŚK 1-2, mówi trener Rafał Górak.
2: Bardzo dużo umiejętności należało włożyć to, aby dzisiaj przeciwstawić się rywalowi, bardzo intensywnym rywalowi, który wiedzieliśmy, który ma bardzo intensywną piłkę i który dostanie takiego wiatru w żagle. To jest bardzo trudny do zatrzymania. Mieliśmy momenty, kiedy rzeczywiście zatrzymać przeciwnika było ciężko.
1: Rewanżowe mecze za tydzień. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. PZPN zainauguruje dziś Centrum VAR. Sędziowie, którzy przy monitorach pomagają arbitrowi głównemu przy meczach ekstraklasy, będą pracować już nie ze specjalnych wozów, tylko z biurowca piłkarskiego związku. Przemysławowi Pozowskiemu opowiedzieli o tym sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
3: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwy Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
4: Komfort pracy już jest niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputery, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
3: Nie jest to na pewno tylko biurko. Kilkaset metrów powierzchni biurowej w nowoczesnym biurowcu, przygotowane tak naprawdę od zera tylko i wyłącznie pod pracę sędziów. Każdy pokój wyposażony w monitory, każdy pokój wyposażony w stację roboczą dla operatora. Każdy pokój z klimatyzacją, każdy pokój z odpowiednim setupem, dający komfort tak naprawdę pracy sędziemu.
4: A nas tym efektem nadrzędnym ma być to, żeby tych błędnych decyzji na boisku było najlepiej zero, a jak nie, no to ten niewielki procent.
1: A pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy już dziś o 18:00. Radomiak zagra w nim z wieczystą Kraków. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk zaatakował 4 km przed metą i wyprzedził Worsier Merlem w Alpach o 45 sekund Mauro Schmida. Żółtą koszulkę lidera zachował Tadej Pogacar. Słoweniec w klasyfikacji generalnej ma ponad 4,5 minuty przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem.

0: Musi być.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
2: Reklama.
1: Trendy start w Trendy Radio.

0: patrz ty się. Już no po 8.
1: Po 8 godzinie, ale co ty się przejmujesz, moja droga? Do szkoły nie idziesz? Nie,
0: no właśnie, ale wiesz co, słuchaj tu, ja ostatnio tak wstaję i myślę sobie...
1: Wietornister.
0: No nie, ale mam czasem takie przebłyski.
1: No to wiem,
0: a później sobie uświadamiam, że... Nie te lata.
1: Pamiętasz, jak wujek Marcin założył ci rano tornister i powiedział idź do szkoły, bo jest już po 8, a poleciałaś do
0: klasowota. No, ale wiesz, że idzie w to uwierzyć?
1: Wiem. No, no. I kto ten Marcin, to był kto?
0: No, słuchaj, taki hoplik.
1: Robi w konia.
0: Robi.
2: Tak gra Trendy Radio.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
2: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Zapraszamy już teraz serdecznie na rozmowę dnia. Na pewno dowiecie się dużo i pamiętajcie, że każda rozmowa jest umieszczana później na naszych social mediach trendyradio.pl, a także na stronie... na Facebooku.
1: Tak, na
0: Trendy
1: Facebooku.
0: Radio. Oj, zaplątałam się.
1: Oj, zaplątałaś się. A dlaczego się plączesz? Bo piątek.
0: Bo jest
1: jesteś po prostu zmęczona, wypalona i chcesz odpocząć.
0: No ba, a kto nie chce?
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
3: Podkomisarz Gustaw Janas, rzecznik prasowy Gorlickiej Policji, dzisiaj gościem poranka. Będziemy rozmawiać o przemocy wobec dziecka, więc czym jest taka przemoc? Na początek wyjaśnijmy.
4: Przemoc wobec dziecka to każde działanie lub zaniechanie, które może powodować krzywdę, cierpienie, narusza godność dziecka, zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz hamuje jego rozwój. Przemoc może przybierać różne formy. Może to być przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc emocjonalna, przemoc seksualna, także przemoc przez zaniechanie czy zaniedbanie. I taka szczególna forma przemocy to przemoc rówieśnicza, obejmująca działania innych dzieci lub młodzieży względem siebie, które są agresywne, zastraszające, często poniżające wobec rówieśników.
3: A jak przemoc wpływa na dziecko?
4: Przemoc, której doświadcza dziecko, ma bardzo negatywny wpływ głównie na jego rozwój emocjonalny. Możemy tu mówić o obniżeniu poczucia własnej wartości, braku wiary we własne siły, utracie poczucia bezpieczeństwa, bardzo często o problemach w relacjach z innymi osobami, poczucia pewnej świadomości, ograniczenia możliwości swojego rozwoju i aspiracji, czy dążenia do określonych celów czy zamierzeń. Dziecko w takiej sytuacji może postrzegać także siebie jako osobę niegodną szacunku. Przemoc wobec dziecka ma także duży wpływ na jego zdrowie, w szczególności na jego rozwój psychiczny. A sytuacje przemocowe mogą prowadzić do powstawania poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, stany lękowe, a także do myśli czy prób samobójczych.
3: W jaki sposób można poznać, że dziecko jest ofiarą przemocy?
4: Są pewnego rodzaju sygnały czy symptomy występujące u dzieci, które mogą wskazywać na to, że dziecko może doświadczać przemocy i powinny one wzbudzić naszą czujność. Są to na pewno różnego rodzaju widoczne obrażenia ciała, także jakieś blizny, ślady samookaleczeń związane z autoagresją, chwiejność emocjonalna, smutek czy lęk występujący na przemian, czy też poczucie zagrożenia lub na przykład poczucie winy i wstydu. Innym z symptomów to problem z nawiązywaniem bliskich relacji z innymi, pewnego rodzaju wrogość, nieufność, często zachowania przekorne, czy też agresywne wobec rówieśników. Czasem jest to też nadmierna potrzeba zwrócenia na siebie uwagi. Może to być także próba komunikacji trudności dziecka. Może się to przejawiać na przykład w przyjmowaniu roli lidera jakiejś grupy, czy też odwrotnie, kozła ofiarnego. Jak również może być to postawa wycofania, takiego braku zainteresowania na przykład zajęciami szkolnymi, złe wyniki w nauce.
3: A jak dużym problemem jest przemoc wobec dzieci na terenie powiatu?
4: Jeżeli chodzi o przemoc wobec dzieci na terenie powiatu gorlickiego, to związana ona jest w dużej części ze stosowaniem przemocy domowej. Jak wiemy, aktualna ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej mówi, że także osoba małoletnia będąca świadkiem przemocy domowej jest traktowana jako osoba doznająca przemocy. Ponadto coraz częściej występują sytuacje przemocy rówieśniczej, wielokrotnie związane z tak zwaną cyberprzemocą, czyli przemocą z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej tutaj mówimy o telefonie bądź komputerze, i wykorzystaniem internetu jako takiego środka przekazu. W takiej sytuacji może to być nękanie, dręczenie, prześladowanie czy wykorzystanie czyjegoś wizerunku. Niezależnie od określenia, celem takiej przemocy rówieśniczej związanej z cyberprzemocą jest zawsze wyrządzenie krzywdy drugiej osobie.
3: W jaki sposób powinniśmy reagować, gdy widzimy, że dziecku dzieje się krzywda?
4: Wobec każdej formy przemocy nie należy przychodzić obojętnie. Dziecko, które doświadcza przemocy, potrzebuje wsparcia, opieki, ochrony i poczucia bezpieczeństwa. Należy w każdej takiej sytuacji zareagować, zwrócić uwagę innych osób z otoczenia dziecka, a także instytucji, aby sprawdziły, czy nie dzieje się coś złego w funkcjonowaniu dziecka i jego rodziny lub otaczającego go środowiska. Wystarczy w takiej sytuacji powiadomić policję, opiekę społeczną lub szkołę, do której uczęszcza dziecko, lub po prostu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Należy pamiętać, że mamy obowiązek reagować w każdej takiej sytuacji, kiedy wiemy, że komuś dzieje się krzywda, a tym bardziej jeżeli dochodzi przemocy, czy jest stosowana wobec dziecka.
3: Na tym zakończymy dzisiaj. Przypomnę, że gościem był podkomisarz Gustaw Janas, rzecznik prasowy Gorlickiej Policji.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu na terenie gminy Ciężkowice doszło do usiłowania rozboju na jednej z mieszkanek powiatu tarnowskiego. Z ustaleń policjantów wynika, że 44-letni mężczyzna wszedł na posesję kobiety, a następnie do jej domu, gdzie zażądał wydania pieniędzy. Mężczyzna groził kobiecie nożem i spaleniem domu. Kobieta zdołała uciec z budynku przez okno i zawiadomić policję. Po zdarzeniu 44-latek zbiegł z miejsca, ukrywając się na terenach leśnych. Policjanci natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Podjęte działania doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. W tym tygodniu podejrzany został doprowadzony do sądu w Tarnowie. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mężczyzna był już wcześniej karany za inne przestępstwa. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Na zadania powiatowe i gminne w ramach naboru podstawowego Małopolska otrzymała z funduszu niemal 142 miliony złotych. Prawie 65 milionów z tej kwoty zostało już objętych umowami na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w naborach przeprowadzonych w latach poprzednich. Dofinansowaniem objęte będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, które mogą być realizowane jako zadania roczne lub wieloletnie. Jeden wniosek o przyznanie środków może dotyczyć tylko jednego zadania. Gmina może złożyć jeden wniosek, natomiast powiat oraz miasto na prawach powiatu maksymalnie 2 wnioski. Prawie 61 milionów złotych zostało przyznanych Małopolsce w ramach drugiego naboru zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych. Wnioski w ramach obu naborów samorządy mogą składać do 19 sierpnia bieżącego roku. Krośnieńska Biblioteka Publiczna po raz kolejny otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych, w tym roku w wysokości ponad 18 tysięcy złotych ze środków finansowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
2: Dzięki tej dotacji zbiory Biblioteki Głównej oraz filii wzbogacą się o literaturę piękną oraz popularną naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy, a także będziemy mogli udostępnić naszym czytelnikom kody dostępu do serwisu Legimi. W ramach tego programu możliwy jest zakup książek zarówno papierowych, a także usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i audiobooków.
1: Nowości już wkrótce pojawią się w zbiorach biblioteki. W sobotę 1 sierpnia w Tarnowie ponownie zabrzmią pieśni z Powstania Warszawskiego. W ogrodzie sensorycznym przy siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Parku Strzeleckim będzie bowiem miała miejsce kolejna edycja Powstania Pokoleń. Początek o godzinie 18:45. O oprawę muzyczną zadbają członkowie Solski Chór, prowadząc uczestników przez najbardziej znane pieśni powstańcze, takie jak między innymi Warszawskie Dzieci, Marsz Mokotowa czy Pałacyk Michla. Dla uczestników przygotowane zostaną bezpłatne śpiewniki z tekstami pieśni oraz ich wersja online, dostępna na smartfonach. Rozdawane będą również biało-czerwone flagi. Przed wspólnym śpiewaniem od godziny 13 do 16 przed siedzibą BWA czynna będzie strefa zajęć edukacyjnych Powstańcem być. Uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać przypinki z motywami historycznymi oraz breloki z symbolem Polski walczącej.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
5: Bar Mleczny po prostu smacznie
4: ruszył z dowozem.
5: My gotujemy, ty odpoczywasz.
4: My dowozimy, ty zajadasz.
5: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie
4: 25 zł.
5: Głodny? Zadzwoń.
4: 505 825 415.
5: Po prostu smacznie.
4: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
5: Jasło, Kadiego 14.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
11: Reklama.
12: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Zawsze po godzinie 7, ale też i 8 Michał Sienicki dba o to, żeby być doedukowanym pod względem, no, gdzie pewnie się korkuje. Także gdzie są jakieś przestoje.
1: Ten pan wie o tym najlepiej.
0: I dlaczego on o tym wie? Bo się interesuje.
1: Ale słuchaj, ja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, to ja czekam właśnie na Michała.
0: Michała, no ja też. No to poczekajmy razem.
2: Ekspresem po drogach twojego regionu.
3: Jeszcze raz zobaczmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok, tu troszkę zwalniamy, dojeżdżając do ronda Beksińskiego, raz na ulicy Królowej Bony i przy skrzyżowaniu z Przemyską i ulicą Lwowską. Nogę z gazu ściągamy też na Kościuszki, Jagiellońskiej i Lipińskiego, ale generalnie ruch odbywa się dość płynnie w Krośnie. Uważajmy szczególnie na ulicę Legionów, Okrzei oraz Niepodległości i ulicę Korczyńską. Na Grodzkiej trwa ruch wahadłowy. Pieszy zwalniamy dojeżdżając do ronda Solidarności, przejeżdżając przez Rynek, a także na ulicach Piłsudskiego, 3 Maja, Mickiewicza i Metzgera. W Gorlicach noga z gazu na Parkowej, Kościuszki oraz Legionów, Stawiska, Kołłątaja i Mickiewicza. Troszkę wolniej ulicami Sienkiewicza i Węgierską.
2: Śpieszy powoli. Z trendy radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
7: Sąsiedzie, jeśli ciasto ze śliwkami, to jakie? Biszkoptowe czy z kruszonką? Weekend z zapasem, a w MPM jest świetna okazja na domowe wypieki. Tylko w piątek i sobotę śliwki kupisz za mniej niż połowę ceny. Po 4,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, knedli albo po prostu do podjadania. Śliwki w MPM tylko 4,50 za kilo w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50 za kilogram.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
9: Widzisz, Marcin, to nie tylko my mamy takiego pecha.
10: Nie mamy takiego
9: pecha. Pozdrawiamy panią Alicję, tak, która ostatnimi czasy, no niestety, robiła naprawdę obszerne zakupy, Marcin, do domu. I wsiadła do autobusu.
10: No i co?
9: No i na przystanku zostawiła zakupy.
10: No na info dostaliśmy ten temat.
9: Oj, pani Alicjo.
10: No to jakie są wyjścia? Wrócić się, czy może zrobić zakupy od nowa, no ale bez sensu, szkoda kasy,
9: kasa,
10: nie?
9: Kasa
10: właśnie poszła. Dużo tej kasy było? No nie
9: pani
10: wiemy.
9: Pani Alicjo, czekamy na odpowiedź dalszą. No,
10: ale który numer
9: czy
10: autobusu?
9: Czy odzyskała pani te
10: zadzwonić?
9: Zakupy?
10: Dokładnie.
9: Ale Marcin, ja też jestem taka zakręcona
10: ja
9: czasem,
10: wiem.
9: Że zostawię.
10: Kiedyś?
9: Statyw.
10: Ja okulary, parasolkę,
9: no, często
10: portfel,
9: tak, no.
10: Telefon.
9: No.
10: Zdarza się.
9: No zdarza się.
10: Życie.
9: Ale mamy nadzieję, że na plus to wyszło.
10: To może zagramy Kocham Cię życie, co?
9: No to pewnie,
10: kocham
9: na poprawę
10: cię
9: humoru.
10: Życie. Znasz?
9: Znam.

0: Trendy radio na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ceny paliw konsekwentnie idą w górę. Jakie są prognozy? Frekwencyjny rekord podczas rekrutacji na uczelnie medyczne. Zajrzymy też do Gdańska. Jego centrum opanowują kupcy. Jutro rusza jarmark Świętego Dominika. Miriam Lipińska. Benzyna kosztuje już średnio 7,30 zł za litr, a olej napędowy 7,64 zł. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Przez wciąż napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie ceny paliw nadal będą szły w górę, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
3: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
2: Tylko autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale w tym przypadku analitycy też wieszczą wkrótce cenowe odbicie. Co dalej z PiS-em? W południe wszystko będzie jasne. Właśnie wtedy oświadczenie ma wygłosić prezes Jarosław Kaczyński. O północy minął termin ultimatum, jakie postawił on blisko 40-osobowej grupie zwolenników Mateusza Morawieckiego, które brzmiało członkostwo w PiS-ie albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera się nie ugięli i nie podpisali partyjnych lojalek. Co to oznacza z punktu widzenia ich politycznej przyszłości, mówi Robert Telus z PiS-u.
4: Nie podporządkowali się pod decyzję i z automatu powinni nie usunąć, wyszli po prostu z partii.
2: Wczorajsze blisko 3-godzinne spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki nie przyniosło przełomu, a przybliżyło rozłam. Tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych jest rekordowa i to pomimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie, a powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio głośno, ale to też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni, a o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów.
5: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
2: Przyznaje Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. By dostać się w tym roku na medycynę, na przykład na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w rekrutacji trzeba było zdobyć co najmniej 180 na 200 możliwych punktów. Jutro w południe w Gdańsku ruszy jarmark Świętego Dominika. Rozpocznie się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta kupcom. W tym roku z powodu remontów w centrum miasta jest kilka zmian organizacyjnych. Między innymi sprzedawcy antyków na jarmarku zostali przeniesieni z długich ogrodów na targ węglowy, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
6: Więc w liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy tysiąca namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
2: Tradycyjnie po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska ruszy kolorowa parada, która przejdzie od fontanny Neptuna aż do skweru Heweliusza.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Zabawę zaczniemy od meczu Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków. A wieczorem Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Stołeczny zespół po słabiutkim poprzednim sezonie będzie chciał się odkuć, mówi trener Marek Papszun.
2: Dla nas będzie ważne tak się przygotować, żeby wygrać każdy kolejny mecz i do tego będziemy dążyć. Na ile będziemy sprawczy w tym, no to zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie nasza siła, bo tego nie wiemy, no bo nie wiemy dzisiaj, jaka będzie siła ligi i trudno dzisiaj coś deklarować, tak? Trudno coś deklarować, a jednocześnie no chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja, tak?
1: Broniący tytułu Lech Poznań jutro zagra z Krakowią. Oprócz Wieczystej do Ekstraklasy

0: sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Miał być medal Klaudii Zwolińskiej, jest krążek Michała Pasiuta, pierwszy dla Polski na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. Pasiut był drugi w slalomie w K1, czyli w koronnej konkurencji zwolińskiej, która broniła w Oklahoma City tytułu, ale zajęła dopiero 10. miejsce. Znam już skład półfinalistów Ligi Narodów Siatkarek. W Makau Turcja pokonała wczoraj Kanadę 3-1, a Chiny wygrały z USA 3-2. I teraz te drużyny jutro zagrają o miejsce w finale. W drugim półfinale broniące tytułu Włoszki zmierzą się z Brazylijkami.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: 19 kresek tej nocy i możliwe po takie popadanie, bo to nie będzie opad jakiś intensywny, dokładnie, kropienie. Natomiast mogą takie, słuchajcie, dzisiaj zjawiska się pojawiać. Jutro 25 kresek i tak już zachmurzenie będzie tylko umiarkowane, a nawet i może małe, kto wie.
3: Tak, a w niedzielę, ajajaj, 31 stopni.
2: Ajajaj. Chyba się cieszysz.
3: No
2: i
3: tak.
2: Znowu będziesz mogła wyciągnąć leżak.
3: W Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w poniedziałek, no tu przelotne opady deszczu, możliwe również burze, ale ciepło, bo 24 stopnie.
2: Aniu, na pewno poniedzieli zmienisz kolor.
3: Mam nadzieję.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama.
5: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
11: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
4: Reklama.
1: Trendy Start w Trendy Radio.
2: Po 9 na antenie Trend Radia dzisiaj w zasadzie o czasie.
3: O czasie.
2: A tak, Ewa Bukowiecka pojawia się
3: przejmuje stery.
2: Z rozwianą fryzurą, ale oczywiście z kompletem gazet, które będzie wertować.
3: Oj, to jak? No widzę, że już tam ma.

0: Dzień dobry, witam w piątek w Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Miłości wirtualnej nie należy mylić z platoniczną, choć można kochać wirtualnie i platonicznie jednocześnie. Jak łatwo się domyślić, to stosunkowo nowe święto, celebrujące uczucia, które rozgorzały online. Święto obchodzone 24 lipca ma przypomnieć o tym, że internet to doskonałe miejsce do poznania swojej drugiej połówki, a miłość wirtualną od rzeczywistej dzieli nieraz zaledwie jedno spotkanie w realu. Jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii? Możecie pisać na naszym Facebooku, a za chwilę przegląd prasy.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie. Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.
6: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.
7: Piątkowy przegląd rozpoczniemy od Gazety Krakowskiej. Przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie roszczeń Zbigniewa Kurasia, syna Józefa Kurasia Ognia. Syn żołnierza wyklętego, dowódcy partyzanckiego, domagał się od Skarbu Państwa 10 milionów złotych zadośćuczynienia i odszkodowania oraz symbolicznego upamiętnienia ojca. Choć sąd potwierdził niepodległościowy charakter walki Ognia, wniosek w całości oddalił. Powód: ustawowa przesłanka, która nakazuje badać życiorys represjonowanego w każdym elemencie. Podczas ostatniej gwałtownej nawałnicy, która przetoczyła się nad Zatorszczyzną, w kilku miejscach doszło do zwalenia się drzew na drogi, między innymi w ciągu Alei Lipowej, będącej pomnikiem przyrody przy DK44. W Zatorze rozgorzała dyskusja, czy dalej chronić stare drzewa czy ludzi. Po miesiącach prawnego impasu w sprawie odstrzału redukcyjnego dzików powiat chrzanowski wykonał zdecydowany ruch. Starosta Bartłomiej Gębala zapowiedział, że samorząd nie zamierza dłużej czekać na porozumienie pomiędzy administracją rządową i samorządem województwa. Jeśli sytuacja się nie zmieni, powiat rozpocznie realizację zadania, a poniesionych kosztów będzie dochodził na drodze sądowej. Środek wakacji pełnia lata, a w najwyższych partiach polskich i słowackich Tatr termometry wskazują temperatury bliskie zeru. Turystów planujących wyjście na szlaki czeka mocne pogodowe zderzenie z rzeczywistością. Po fali upałów w góry nadszedł zimny front z północy, który przynosi ze sobą nie tylko drastyczny spadek temperatur, ale również opady deszczu ze śniegiem.

0: ¡Sabor!
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Sprawdźmy jeszcze, jakie zdarzenia drogowe odnotowali policjanci z Podkarpacia.
3: Policjanci pracowali na miejscu wypadku, do którego doszło przed godziną czwartą na autostradzie A4 w Pustyni w powiecie dębickim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni obywatel Ukrainy kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem, najechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok. Busem podróżowało 9 osób, 5 osób z obrażeniami trafiło do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracują jeszcze służby drogowe, w związku z tym ruch odbywa się tam jednym pasem. Z kolei po godzinie 7 w Gorzycach doszło do zderzenia Volkswagena z tirem, a po godzinie 7 na ulicy Okulickiego w Stalowej Woli zderzyły się Audi i Toyota. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy funkcjonariuszom zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Śpiesz się powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: wydarzenia tylko w Trend Radio.
1: Tylko my. Tak. Gramy.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Sytuacja w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w Sanoku osiągnęła punkt krytyczny. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez władze powiatu ujawnili, że placówka boryka się z gigantycznym zadłużeniem sięgającym ponad 200 milionów złotych. Z powodu nawarstwiających się problemów i braku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia placówka została zmuszona do radykalnych cięć. 1 lipca 2026 roku zamknięto oddział otolaryngologiczny. Głównym punktem zapalnym debaty publicznej stał się audyt zarobków kadry medycznej. Władze powiatowe zapowiedziały gruntowną weryfikację pensji lekarskich, które w ocenie opinii publicznej i zarządzających mogły w istotny sposób przyczynić się do zapaści finansowej jednostki. Planowana jest także restrukturyzacja szpitala, mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
3: Dzisiaj już idąc punkt po punkcie, no jest bardzo wiele rzeczy na każdym prawie dziale, które trzeba szybko naprostować, mocno przyjrzeć się tym wynagrodzeniom, umowy, które niektóre są podpisane, na pewno są bardzo niekorzystne dla szpitala, trzeba na pewno próbować ich renegocjować, no bo dalsze funkcjonowanie takich umów na pewno zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców powiatu sanockiego, bo tak wysokie wynagrodzenia przy tak małym kontrakcie powodują to, że ta strata tak duża, restrukturyzacja jest przygotowywana, cały czas trwają prace praktycznie codziennie, szczegóły tej restrukturyzacji w formie dokumentu będą do 15 sierpnia. Niemniej jednak ja myślę, że już pierwsze kroki muszą być podjęte do końca lipca, tak abyśmy już nie nabierali tej wody do tego statku, żeby ten dług nie przerastał w takim tempie 3,6 miliona na miesiąc.
2: W związku z podejrzeniem rażących zaniedbań i błędów w zarządzaniu podjęto decyzję o skierowaniu oficjalnego wniosku do prokuratury, co przenosi sprawę na grunt odpowiedzialności karnej.
4: To dzieje się blisko ciebie.
2: Wakacje to czas relaksu i odpoczynku. Jednak nawet teraz nie wolno nam zapominać o bezpieczeństwie. Apteczka na wyjazd powinna znaleźć się w bagażniku każdego urlopowicza. Powinna zawierać podstawowe leki, które trzeba wziąć na wakacje i środki opatrunkowe. Mówi Karolina Kostkiewicz, specjalistka do spraw komunikacji oraz profilaktyki zdrowotnej w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
5: Przede wszystkim powinny zabrać zapas leków na cały okres wyjazdu oraz listę przyjmowanych preparatów. Warto także sprawdzić, czy leki wymagają specjalnych warunków przechowywania lub czy ich przewóz do kraju docelowego nie podlega dodatkowym zasadom. Polskie e-recepty można zrealizować tylko w wybranych krajach Unii Europejskiej, które uczestniczą w systemie transgranicznej wymiany e-recept. Przed wyjazdem warto sprawdzić na stronie pacjent.gov.pl, czy kraj, do którego się wybieramy, korzysta z tego rozwiązania.
2: Przed wyjazdem należy pamiętać, aby sprawdzić daty ważności na wszystkich lekach i środkach leczniczych znajdujących się w apteczce. Jutro na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogusz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce, burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury, mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
6: Przegląd solistów, również którzy grają muzykę ludową, również o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz o Grand Prix starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka. Kolejnym etapem będą warsztaty tańca pogórzańskiego, czyli myślę, że taka ciekawa inicjatywa, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił, ale też przede wszystkim coś się nauczyć, żeby zobaczyć, jak ten nasz taniec tutaj z rejonu Pogórza wygląda.
2: Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19:00 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę, pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek.
1: Reklama.
7: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
11: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: W dzisiejszym przeglądzie prasy zajrzymy za chwilę do gazety codziennej Nowiny, a dziś między innymi o wydarzeniach kulturalnych.

0: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus.

0: dealerską Skodę i wyjdź na plus.
1: Autobonczyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Reklama.
3: Czas już na Gazetę Codzienną Nowiny. Przez co najmniej 10 lat katował żonę i dwoje małoletnich dzieci, ustalili śledczy. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował osadzić go na 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Z podjętych przez policję ustaleń wynikało, że pan domu zgotował żonie i dwójce ich małoletnich synów piekło, które ciągnęło się latami. Śledczy przyjęli datę graniczną na maj 2016 roku. To Wojciech P. Wszczynał awantury, podczas których bił, kopał w miejsca intymne, szarpał, popychał i wulgarnie wyzywał żonę. Wiedział, jak zmusić ją do przemilczenia tego, co z nią robił, grożąc pozbawieniem życia. To był zasadniczy powód, dla którego ofiara nie odważyła się zgłosić problemu organom ścigania. Razów i wyzwisk nie szczędził też dwojgu synom. Kopał, szarpał, groził im pobiciem. Policji ofiara zwierzyła się, że zachowania męża mogły być potęgowane wcześniejszym zażywaniem środków odurzających. Spółka Ekosan Stalowa Wola, dostarczająca wodę przemysłową z kanału zrzutowego elektrociepłowni Stalowa Wola do 65 odbiorców przemysłowych, wstrzymała dostawy wody. Powodem jest dramatyczna sytuacja w rzece San, gdzie przekroczony został minimalny poziom wody odpowiadający przepływowi nienaruszalnemu, czyli wartości niezbędnej do zachowania równowagi biologicznej oraz ciągłości ekologicznej cieku. Spłacę długi, a potem będę zastanawiał się, jak zbudować i z kogo zbudować klub, który ma walczyć w najwyższej lidze rozgrywkowej hokeja w Polsce, mówi Marek Pieniążek, nowy prezes STS-u Sanok. Mówi nam o negocjacjach z Sokołem Lwów, a także o najbliższej przyszłości klubu. W województwie podkarpackim w maju zmalała liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Oznacza to mniejszą frekwencję w Bieszczadach. Urząd Statystyczny w Rzeszowie podał, że w maju 2026 roku w obiektach noclegowych na Podkarpaciu przebywało łącznie 107,2 tysiąca turystów, w tym 13,8 tysięcy turystów zagranicznych. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.

0: I wiem więcej. A ty? Słuchałeś coś?
1: Tak, choć coś wyszedłem...
0: Śpiącha z oka teraz sobie wydłubujesz.
1: No to co, no nie zdążyłem od poranka, dokładnie.
0: No to co ci powiem, Marcinie? Budzimy się,
1: bardzo
0: budzimy.
1: Bardzo dziękuję, budzimy się. 10:00, dziewczyno, za chwilę. I serwis Kraj Świat gorąco zapraszamy.
0: No pewnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd pomoże oszukanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Mateusz Morawiecki chce kolejnych rozmów w PiS-ie. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta zgodnie z określonym kanonem, odkryli badacze. Miriam Lipińska. Będzie pomoc dla poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w programie Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że projekt specustawy w tej sprawie rząd przyjmie jeszcze w wakacje. Nowe przepisy mają umożliwić dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm, a nie od właścicieli domów. Mateusz Morawiecki powtarza, że żadnej partyjnej lojalki nie podpisze i podtrzymuje propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS. Tymczasem za 2 godziny w południe prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosi, co dalej z blisko 40-osobową grupą polityków PiS z Morawieckim na czele. Kierownictwo partii jak dotąd stało twardo na stanowisku, że muszą wybrać albo członkostwo w PiS-ie, albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus byłego premiera. I takie też ultimatum postawił całej grupie Jarosław Kaczyński. Termin na deklarację minął o północy. Morawiecki deklaruje tymczasem, że jest gotowy na kolejne rozmowy i szukanie porozumienia. Nie przehulaj bezpieczeństwa. Policja bez litości dla piratów drogowych na 2 kołach. Zaledwie w ciągu 2 dni policjanci spod warszawskiego Piaseczna skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Skończyło się 16 mandatami na kwotę blisko 5000 zł, mówi rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
2: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
1: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie pasażerów. Były minister obrony Ukrainy Mykhajło Fedorow odrzucił wszystkie stanowiska zaproponowane mu przez prezydenta Wołodymyra Zełańskiego. Polityk, wyrzucony z rządu przed tygodniem, zapowiedział, że jedyne, na co jest w stanie się zgodzić, to powrót na stanowisko szefa resortu obrony. Cezary Jaszczyk.
3: O propozycjach składanych Fedorowowi przez Zełańskiego już od kilku dni rozpisywały się ukraińskie media. Polityk miał odrzucić m.in. stanowisko wicepremiera do spraw rozwoju technologicznego. Teraz mówi o tym publicznie, z mocnym podkreśleniem, że obecnie w Ukrainie liczą się tylko 3 państwowe stanowiska, które zdecydują o przyszłości wojny. Prezydent, naczelny dowódca i minister obrony. Jeśli ma wrócić do rządu, to tylko w tej trzeciej roli. Przywrócenia Fedorowa na ulicach przez kilka dni domagały się tłumy protestujących. Zełenski zareagował do tej pory zmianą na stanowisku głównodowodzącego armią, odwołując Oleksandra Syrskiego, którego Fedorow, delikatnie mówiąc, nie darzył sympatią.
1: I na koniec zmieniamy temat. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta według określonego wzoru. Pokazała to analiza 500 malowideł z 9 jaskiń w kraju Basków w Hiszpanii. I tak ich twórcy najczęściej stawiali w centrum zwrócone w lewo bizony, skierowane w prawo konie i kozły. Badacze zwracają więc uwagę, że wbrew temu, co mogłoby się wydawać, prehistoryczne malowidła na skałach powstawały w uporządkowany sposób i według określonego schematu.

0: regionie możliwe przelotne, ale tylko przelotne opady deszczu i 19 kresek zobaczymy na termometrach. Natomiast wiatrek towarzyszy nam i będzie towarzyszył z północnego zachodu. 22 w porywach do 45, ale już widzę, że wiatr powoli zmienia kierunek na południowo-zachodni i za sprawą tego południowo-zachodniego właśnie podmuchu będzie coraz to cieplej. Bo w sobotę już, zobacz sama,
1: 25 stopni, no Krosno, pięknie.
0: Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, no Tarnów to wiadomo, najcieplejszy biegun ciepła, więc
1: no
0: najcieplejsze miejsce w Polsce, więc nawet do 26 już w sobotę. Natomiast
1: ale niedziela upalna, 31 stopni, no w regionie Podkarpacia i Małopolski. Pięknie.
0: Poniedziałek trochę może popadać, trochę może też zagrzmi, ale od wtorku obiecujemy, będzie piękna pogoda i będzie
1: pełne
0: coraz
1: słońce.
0: To cieplej. Ania,
1: no, oby tak zostało.
0: Zmienisz kolor do końca tygodnia,
1: no
0: obiecuję.
1: Wiem, bo w piątek jestem na basenie.
0: Poważnie?
1: Naprawdę.
0: Ojejku.
1: No.
2: Reklama. Sąsiedzie, jeśli ciasto ze śliwkami, to jakie? Biszkoptowe czy z kruszonką? Weekend zapasem, a w MPM jest świetna okazja na domowe wypieki. Tylko w piątek i sobotę śliwki kupisz za mniej niż połowę ceny. Po 4,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, knedli albo po prostu do podjadania. Śliwki w MPM tylko 4,50 za kilo w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50 za kilogram.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta

0: Często prosicie o zagranie Fischer i Bez Szans. I ten numer dzisiaj na antenie Trendy Radia, kawałek, który mówi o życiu. Co to
1: no
0: dużo
1: pewnie
0: mówić?
1: I stwierdziliśmy, że to będzie na pewno dobra opcja na piątkowy Trendy Hit.
0: Tak, i teraz moi drodzy, oczywiście let's play.
1: No to gramy.
0: Ty to powiedz, bo ja to mówię
1: play.
0: Jakoś...
1: Play. O.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Oglądałeś Pszczółkę Maję? Rozmawialiśmy sobie już, tak, oczywiście, o Pszczółce Maj, ale ja usłyszałem.
1: Ujew Wodecki, Filipa. Słuchajcie, nagrał.
0: No przecież to była świetna postać w tej
1: tak,
0: bajce.
1: Oczywiście, ja Maję bardziej. Ona miała taki fajny głosik.
0: No słodziutki, nie?
1: No pewnie, że tak. No, oni się... Ty Gucia?
0: Nie, no Filipa.
1: Filipa, a
0: no,
1: Filipa...
0: Konik ten, polny.
1: Konik polny. No faktycznie, ile on miał rąk? 4.
0: No poczekaj.
1: 4 ręce, 2 nogi, ale to fantastycznie wyglądał,
0: no,
1: prawda?
0: No super.
1: Słuchajcie, to żeby się trochę tak przenieść do, no w zasadzie tych lat dzieciństwa.
0: No to dobra, Marcin.
1: Tak.
0: Chyba wiem, co masz na myśli.
1: No tak, rano
0: Pszczółkę Maję, ponownie.
1: Oczywiście, że tak.
0: No, no to gramy i Zbigniew... pozdrawiamy w takim razie wszystkie Maje.
1: Zbigniew Wodecki i Pszczółka Maja.
0: Musi być, musi.

0: Serwis informacyjny Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Pijani kierowcy to poważny problem społeczny w Polsce. Niestety liczba ta nie maleje, ponieważ społeczeństwo od lat wsiada za kółko, nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu. O tym, jak zareagować, kiedy widzimy pijane kierowcę, mówi aspirant sztabowy Anna Oleniacz, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Sanoku.
2: Jeśli mamy taką możliwość, widzimy, że taki kierowca zatrzymuje się na przykład na stacji paliw i nie jesteśmy ograniczeni w jakiś sposób czasowo i mamy na tyle własnej odwagi, żeby zareagować, to zdarzają się takie przypadki, że kierujący, którzy widzą takie osoby, podchodzą do takiego samochodu i na przykład zabierają kluczyki do pojazdu, uniemożliwiając dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu. Jest to taka postawa, która zasługuje naprawdę na wyróżnienie i na szczególne uznanie.
1: Powinniśmy zgłaszać niepokojące nas sytuacje, dzwoniąc pod numer 112. Powiat Krośnicki otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 460 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostaną przeznaczone na realizację 3 inwestycji w ramach programu wyrównywania różnic między regionami, których celem jest poprawa dostępności placówek oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie możliwości bezpiecznego transportu uczniów. W ramach obszaru B programu zrealizowane zostaną dwa zadania. Pierwsze obejmuje remont łazienki uczniowskiej dla chłopców oraz jej dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w liceum ogólnokształcącym w Jedliczu. Drugim przedsięwzięciem będzie projekt realizowany w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Zakres prac obejmuje likwidację barier utrudniających poruszanie się oraz komunikowanie osobom z niepełnosprawnościami. W ramach obszaru D programu powiat zakupi nowy autobus przystosowany do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Realizacja wszystkich projektów została zaplanowana na okres od 21 lipca do 31 grudnia bieżącego roku. Na zadania powiatowe i gminne w ramach naboru podstawowego Małopolska otrzymała z funduszu niemal 142 miliony złotych. Prawie 65 milionów z tej kwoty zostało już objętych umowami na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w naborach przeprowadzonych w latach poprzednich. Dofinansowaniem objęte będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, które mogą być realizowane jako zadania roczne lub wieloletnie. Jeden wniosek o przyznanie środków może dotyczyć tylko jednego zadania. Gmina może złożyć jeden wniosek, natomiast powiat oraz miasto na prawach powiatu maksymalnie dwa wnioski. Prawie 61 milionów złotych zostało przyznanych Małopolsce w ramach drugiego naboru zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych. Wnioski w ramach obu naborów samorządy mogą składać do 19 sierpnia bieżącego roku. Krośnieńska Biblioteka Publiczna po raz kolejny otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych, w tym roku w wysokości ponad 18 tysięcy złotych ze środków finansowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
3: Dzięki tej dotacji zbiory Biblioteki Głównej oraz filii

0: bogacą się o literaturę piękną oraz popularną naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy, a także będziemy mogli udostępnić naszym czytelnikom kody dostępu do serwisu Legimi. W ramach tego programu możliwy jest zakup książek zarówno papierowych, a także usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i audiobooków.
1: Nowości już wkrótce pojawią się w zbiorach biblioteki.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
5: Bar Mleczny? Po prostu smacznie.
4: Ruszył z dowozem.
5: My gotujemy, ty odpoczywasz.
4: My dowozimy, ty zajadasz.
5: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
4: 505 825 415.
5: Po prostu smacznie.
4: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
5: Jasło, Kadiego 14.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
9: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
10: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
12: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Słyszałam, że idziesz na ryby.
2: Oczy? Nie, będę uczestniczył we wszystkich imprezach, które się odbywają w regionie.
1: No,
2: ja się bardzo cieszę, nie wiem jak ty, ale,
1: no pewnie.
2: Ale oczywiście będziemy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Szczegóły na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Ale mamy też informacje od pani Jadzi, która wybiera się na Blue Cafe. To jest jej ulubiony zespół.
1: Iwonicza w niedzielę.
2: Tak, i nie może się doczekać. I proszę bardzo, będzie aż z Buzka-Zdroju. Słuchajcie, pędzić właśnie do Iwonicza specjalnie na swoją ulubioną, na ulubiony zespół, prawda?
1: No to jest naprawdę
2: fajne,
1: świetne.
2: Nie?
1: Tak
2: bardzo
1: jest.
2: Pozdrawiamy wszystkich, jeśli w okolicy grają takie zespoły, które są dla was po prostu mega ważne, no to wybierajcie
1: śmiało,
2: się.
1: Śmiało.
2: Dlatego te imprezy są robione dla was, pamiętajcie, tylko dla was.

0: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
1: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Dzięki za dziś, moi drodzy.
2: Dziękujemy.
1: Jak zbi czas strzelił, piątek,
2: piąteczek.
1: No, leci ten czas, nie?
2: Leci, pędzi.
1: Słuchajcie, jeszcze mocniej przyspieszymy, bo po godzinie 11 będziemy grali takie bity, że
2: no, oho, muszą być,
1: jeszcze trochę.
2: Dobra. No pewnie, bye.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzuty i areszt dla kierowcy za spowodowanie wypadku na A1. Uwaga na burzę, są ostrzeżenia dla kilku regionów. A na koniec archeologiczna zagadka w Wilczym Szańcu, którą udało się rozwiązać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w minioną sobotę spowodował kolizję na autostradzie A1 w pobliżu węzła Woźniki. Mężczyzna siadł za kółko z blisko 3 promilami alkoholu w organizmie i z zakazami prowadzenia pojazdów. Ujęto go w wyniku obywatelskiego zatrzymania. 36-letni Krzysztofka usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i jazdy w stanie nietrzeźwości. O sprawie stało się głośno po tym, jak początkowo prokuratura nie zawnioskowała o areszt. W sprawie na polecenie ministra sprawiedliwości interweniował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Pożar akademika w Łodzi na osiedlu studenckim. Ranne zostały 4 osoby. Ogień w jednym z budynków pojawił się po godzinie 8, gdy strażacy dotarli na miejsce. Budynek był też silnie zadymiony. Radier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji pomocy medycznej 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
1: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz polityka. Jestem i chcę być w prawie.

0: i Sprawiedliwości, powtarza Mateusz Morawiecki. To jego pierwsze wystąpienie od północy, gdy minął termin ultimatum prezesa PiS, partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Na razie nie wiadomo, jaka będzie polityczna przyszłość byłego premiera, bo w decyzji władz partii nie złożył deklaracji lojalności i nie zamierza rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Ja chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą na bardzo wielu polach i myślę, że w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak samo i może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Mówi Mateusz Morawiecki, a za godzinę prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie i wtedy zapewne będzie już wiadomo, co dalej z członkostwem w partii Mateusza Morawieckiego i grupy jego zwolenników. Zostawiamy politykę. Ostrzeżenia przeżami w czterech regionach dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, wschodnich Ptów Mazowsza i większości Podkarpacia. W czasie burz mocno popadł, może spaść do 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. Zagadka tajemniczych pochówków pod domem Anna Göringa w Wieszańcu rozwikłana, przynajmniej częściowo. Dwa lata temu znaleziono tam ludzkie szkielet leżące do dorosłych i dzieci. Jak ustalili archeolodzy, dom Göringa został zbudowany na terenie cmentarza. Dodali, że na razie wiadomo, jak stary jest to cmentarz. Wiadomo natomiast na pewno, że nekropolia była w tym miejscu, zanim stanął tam dom jednego z nazistowskich zbrodniarzy. Nie udało się natomiast ustalić, kim są pochowani w tym miejscu, ani w jaki sposób zmarli.

0: czas na prognozę pogody na antenie Trendy Radia.
1: Piątek zapowiada się tak, o, sobie, nie?
0: No, niby ma popadać.
1: Po burzach, po deszczach. Trochę będzie bardziej rzeźko, bo no, w okolicach 19 stopnia opady deszczu przewiduje się na Podkarpaciu i w Małopolsce. Odczuwalna temperatura to 19, w nocy spadnie do 11 stopni Celsjusza.
2: W 25 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, Dębicy i w Gorlicach. Natomiast niedziela upalna, 31.
1: Prawie bezchmurnie i oczywiście wiatr będzie nam towarzyszył z południowego zachodu, oczywiście w porywach do 40, więc to będzie fajny taki, może trochę nas chłodzi wiatr. Natomiast w poniedziałek pojawią się przelotne opady deszczu i mogą występować też burze. Bardziej w Małopolsce, aniżeli na Podkarpaciu, ale mogą występować. Natomiast od wtorku pięknie, słonecznie.
0: Tak.
1: Gorąco.
0: I z tego, co widzimy, środa też klaruje się całkiem.
1: Pięknie.
3: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultur zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy Oddział w Tarnowcu.
4: Wakacje to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nowy Corres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Corres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
8: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.
1: 90 w 60.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: I won't let the sun goes down on me.
2: I won't let
1: the sun goes down. No fajnie to brzmi, angielski piosenkarz, moi drodzy. My to gramy w wielu innych odsłonach, ale zagrajmy w wersji oryginalnej, bo
2: tak
1: fajna,
2: jest.
1: Bo
2: ale
1: fajna,
2: bo ogólnie miła. Ten utwór ma, Marcin, bardzo dobry, jak ty to mówisz, fluidy.
1: No tak, fluidy. Ty masz dobre fluidy.
2: Masz, ty też masz.
1: No tak, tak. O. Fluidy.
2: Dokładnie. Jestem.

0: Trendy Radio. Wybijamy trend mienie w regionie.
1: Reklama.
2: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do czynku dla nas.
3: Niezły pomysł, Zosieńko.
2: Wołam w Mercury Market. Ogromny asortyment z gorącymi ratami. Jedziemy?
3: Jedziemy.
2: Mercury Market. Od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Największe hity.

0: 90. i współczesnych.
1: Pet Shop Boys. Pojawia się na antenie Trend Radiam. To oczywiście brytyjska grupa, w której zakochana była niejedna nastolatka.
2: No to prawda, prawda.
1: Chłopaki robili boysbandy wtedy na
2: i
1: potęgę. Furowy. No i oczywiście takie plakaty, wiecie, i tak się czasopisma kolorowe się sprzedawało.
2: I to pięknie.
1: Domino Dancing. Co to zagramy? Oj, taki numer. Ode

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: A co by to zagrać Aleksji?
2: No, wiesz, może...
1: Ostatnio Ania sprowadziła nas na dobrą taką, wiesz, muzyczną nutę.
2: Tak, to było odkrycie fajne.
1: Nie znałem tego kawałka, powiem szczerze.
2: No, ale Marcin, fajnie się tak natknąć na coś.
1: No właśnie.
2: I jest nagle takie, o, nowość, ale to nie jest nowość nowości. Wiesz, o co chodzi.
1: No to, ale my tutaj zagramy bardzo bezpiecznie i bardzo tak szablonowo, bo... Tak.

0: przecież tak. Me and You to jeden z tych największych hitów jeszcze przed Ullalala, Alexi, tak, włoskiej piosenkarki.
1: Alexia Achillani. Dokładnie. Tak, zagramy specjalnie dla Was.

0: Daryl Hall i Joan Oates. Out of touch.
1: To ten numer, właśnie. Tak, dobrze, Marcin, kojarzę.
0: Mnóstwo też remiksów możemy usłyszeć, jeżeli chodzi o ten utwór. No a dzisiaj klasyk nad klasykami.
1: Jak słyszycie, moi drodzy, lata 80. też często odgrywają u nas bardzo...
0: No, dużą rolę.
1: Tak, dzisiaj nie inaczej.
0: Gramy.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał do Dębicy. Głównym punktem wystąpienia prezydenta na dębickim rynku były rosnące koszty życia i prowadzenia biznesu w Polsce. Karol Nawrocki podkreślił, że Polacy, a w szczególności rodzimi przedsiębiorcy, płacą obecnie najwyższe rachunki za energię elektryczną w całej Europie. Winą za ten stan rzeczy jednoznacznie obarczył restrykcyjną politykę klimatyczną Unii. W odpowiedzi na te wyzwania prezydent ogłosił w Dębicy złożenie do Senatu kolejnego wniosku o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przypomniał tym samym sytuację z marca bieżącego roku, kiedy to przedstawił propozycję reform systemu ETS mające chronić polski przemysł, jednak jego ówczesny wniosek referendalny został odrzucony przez większość rządzącą. Powiedział także, że przy podejmowaniu każdej decyzji o podpisaniu bądź wetowaniu ustaw kieruje się zasadą po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
3: Nigdy nie pozwolę dać wmówić Polakom, że aby zdobywać XXI i XXII wiek, trzeba się odciąć od swoich korzeni, od tego, co dla nas jest najważniejsze, od swojej historii. Nikt tak, drodzy Państwo, na świecie nie mówi i nikt tak nie robi. A dzielę się już swoim doświadczeniem z niemal roku bycia prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Tak, przyszłość buduje się w uszanowaniu swojej tożsamości i ważnych wartości, pewnej kulturowej odrębności. Ona daje siły, daje energię do tego, żeby budować odpowiedzialność za XXI wiek. To jest właśnie nowoczesny konserwatyzm, przywiązany do wartości, a gotowy do tego, żeby jak firmy z powiatu dębickiego zdobywać cały świat. Jedno jest drugiemu potrzebne.

0: mówił prezydent Karol Nawrocki. Prezydent w Dębicy mówił też o ustawie o statusie obywatela konstytucji.
1: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu studentów początek poszukiwań pracy sezonowej. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy wszystkie zarobione pieniądze trafią do kieszeni żaka, czy zostaną objęte składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek niesie konkretne korzyści. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: W przypadku umowy o pracę status studenta oraz jego wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie na platformie e-ZUS. Jeśli takiego konta nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też swoje konto w ZUS-ie. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki są za nas odprowadzane i czy w prawidłowej wysokości.
0: Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoba, która obroniła licencjat do dnia rozpoczęcia studiów magisterskich, nie jest studentem. Zachowuje jedynie prawa studenta. W tym okresie umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana, nawet jeśli student ma poniżej 26 lat. Student ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o obronie, a ten musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Tarnów będzie gospodarzem 4. edycji Festiwalu Miejskiego Szkicowania. Wydarzenie rozpocznie się 30 lipca i potrwa 4 dni. Chętni mogą się jeszcze zapisywać na poszczególne warsztaty. W festiwalu weźmie udział około 500 miłośników rysunku z różnych zakątków Polski, a także z Belgii, Australii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. To wydarzenie skupiające osoby, które szkicują miasta, bezpośrednio z obserwacji w plenerze. Co ważne, do udziału zaproszeni są wszyscy, również ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rysowaniem. Do festiwalu może dołączyć każdy, niezależnie od poziomu umiejętności. Liczą się przede wszystkim chęć rysowania i ciekawość otoczenia. Program obejmuje warsztaty, prelekcje, pokazy szkicowania, spacery rysunkowe, wystawy oraz konkursy. Zwieńczeniem festiwalu będzie wystawa prac wykonanych podczas wydarzenia, która odbędzie się 2 sierpnia w Pałacyku Strzeleckim.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
5: Bar Mleczny? Po prostu smacznie.
4: Ruszył z dowozem.
5: My gotujemy, ty odpoczywasz.
4: My dowozimy, ty zajadasz.
5: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie
4: 25 zł.
5: Głodny? Zadzwoń.
4: 505 825 415.
5: Po prostu smacznie.
4: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
5: Jasło, Kadiego 14.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ tratwami w Pieninach. Blisko. a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł. Reklama.
13: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
14: Największe hity tylko dla Was.
15: Przed chwilą lata 80., teraz przechodzimy do lat 90. i jeszcze bez Alexi pojawia się Ice MC, bo to był później duet. Tak, za sprawą jest. Oczywiście DJ-a jakiego?
16: Zanettiego.
15: No właśnie.
16: Roberta.
15: Tak. Savage'a, ten właśnie gatunek muzyczny tutaj był połączony w postaci oczywiście dobrej muzyki, dobrej nuty, jak to niektórzy kolokwialnie mówią, i oczywiście znanych artystów Ice MC i oczywiście Alexia. Ale ten utwór, który zagramy
16: akurat
15: teraz jeszcze
16: bez.
15: Give me
16: the light.
15: No tak, zagramy.
16: To co? Rozświetlamy.
15: Powiem Ci, że Ice MC to tak w latach 90. samym początku, nie wiem, czy jeszcze nie był to rok 89, zaproponował właśnie już taki przebój eurodance'owy, który wyprzedzał jakby epokę. Dokładnie tak.
16: Też mi się tak wydaje.
15: Tylko nie pamiętam, jak się nazywał ten właśnie kawałek.
16: Znajdziemy, Marcin.
15: Ale poszukamy. Sobie może przypomnę zaraz.
16: Czekam.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Intermission. O, Piece of My Heart. To jest numer, którego oczywiście nie sposób nie dostrzec.
2: No i też łatwo go zapamiętać. Lori Glory jako wokalistka i producenci Michael Aizele i Dimar Stille tworzyli ten zespół.
1: Często to powtarzasz.
2: Tak, bo wiesz, lubię bardzo ten...
1: Intermission.
2: Też, ale ogólnie pseudonim artystyczny. Lori Glory.
1: No to tak.
2: No wiesz, łatwo zapamiętać.
1: Oczywiście.
2: Gramy.

0: Reklama.
1: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu?

0: rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
4: Price, Ital Joe.
5: I Mark, i Mark.
4: O, to happy takie połączenie, no, oczywiście.
5: Tak, no właśnie trochę reggae, trochę eurodance'u. Wydaje nam się, że nie zaszkodzi.
4: No właśnie, to takie połączenie trochę stylów i mam nadzieję, że też wam się spodoba i się wgramy w gusta.
5: Tak,
4: prawda?
5: Ale Prince, Ital Joe i Mark, i Mark, no muzycznie bardzo się polubili, bo na swoim koncie mają dwa albumy, które wspólnie nagrali. Marcin, słuchałeś?
4: Nie.
5: Nie lubiłeś.
4: Nie słuchałem, ale
5: lubiłem. Cóż za kamienna twarz to było, jak powiedziałeś nie.
4: No co, będę się kłamał?
5: Ale to dobrze, dobrze. Dobrze, Marcin. Ja sobie cenię, wiesz, twoją szczerość.
4: Oczywiście, prawdomówność jest najważniejsza.
5: To prawda.
4: Prawda.
5: Mówię.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trend Radio.
1: Sandra pojawia się na antenie Trend Radia.
2: Everlasting Love.
1: Tak, ta niemiecka piosenkarka zasłynęła w latach 80. O, jeszcze w 79. ją można było poznać. No i oczywiście do dzisiaj fajne projekty.
2: Tak, miła nuta, fajne koncerty. Się udzielała, na przykład Enigma. Tak, cóż tu więcej, Marcin, powiedzieć? No po prostu uwielbiam ten utwór.
1: No, Maria Magdalena, mówi wam to coś? No, tak, o tą chodzi właśnie wokalistkę.
2: O tą chodzi, ale dzisiaj trochę inaczej. Też znany utwór Everlasting Love, raz jeszcze.

0: Moi drodzy, dziękujemy wam niezmiernie. Miło było nam zaprezentować dla was znakomite hity. Dziękujemy również naszym oczywiście słuchaczom, którzy podsyłają wyjątkowe numery.
1: Świetne numery, dokładnie.
0: I bardzo wam za to dziękujemy. A teraz na koniec właśnie musisz zagrać pewne nagranie, za które obiecałaś. Zakręć mną.
1: Zakręć mną.
0: Zakręcisz?
1: Zakręcę.
0: Jak byś mną zakręciła, człowieku? Przecież ty nawet nie drgniesz mnie.
1: No to co ja poradzę, że jesteś cegłą? No co poradzę?
0: Zakręć mną. Zagraj coś.
1: Dobra, coś zagram.

0: No i co? Ba, dałaś radę, widzisz? No dałaś radę, zakręcone.
1: No, ty jesteś zakręcona.
0: O, znowu Renie Jusis mi przyszła. Moi drodzy, wiadomości, bo jak tak będziemy sobie przypominać, to będziemy grali bez końca.
1: No właśnie, żegnamy.
0: Dzięki,
1: cześć.
0: Bye, bye.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Burze i ulewy oraz susza hydrologiczna. O tym za chwilę. Potem obcy dron w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Będzie też o nowym trenerze niemieckich piłkarzy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Wyładowaniom mają towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Tymczasem susza hydrologiczna daje się w Polsce we znaki coraz mocniej. Centralna i południowa część kraju notuje niskie stany wód. W Stalowej Woli sytuacja była na tyle poważna, że na ponad dobę wstrzymano pobór wody przemysłowej. Powód: rzeka San osiągnęła tak zwany przepływ nienaruszalny, czyli minimum konieczne, by nie zniszczyć życia w rzece. Więcej o tym Marcin Starzec.
4: Chodzi o wodę, która trafia do zakładów na terenie strefy ekonomicznej w Stalowej Woli. Skąd ona w ogóle pochodzi, tłumaczy prezes EcoSan Monika Trela.
5: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwiają pobór, to na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ten pobór musi zostać zakończony.
4: Taka sytuacja to ekstremalna rzadkość, choć jak przyznaje prezes, nie do końca przewidywalna.
6: W przeciągu 18 lat zdarzyło się drugi raz.
4: Pobór wody został już w Stalowej Woli wznowiony, ale prezes nie wyklucza kolejnych ograniczeń w niedalekiej przyszłości.
3: Niepokojące doniesienia z Rumunii. Jak przekazał prezydent tego kraju, myśliwiec F-16 zestrzelił dziś drona, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do zestrzelenia bez załogowca, nie jest zamieszkany. Trwa przeczesywanie obszaru, by zdobyć jak najwięcej szczegółów o incydencie. Dodam, że komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Wadowiccy śledczy szukają sprawcy uszkodzenia w maju zabytkowych kapliczek na dróżkach w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ktoś umieścił na nich napisy o wydźwięku satanistycznym. Sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. Na razie przesłuchiwani są świadkowie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że będzie dążyć do tego, by stworzyć nowe delegatury biura RPO. Obecnie poza Warszawą rzecznik ma swoje delegatury także w Katowicach, Wrocławiu i w Gdańsku. Nowa placówka mogłaby powstać w Lublinie. Maciej Kluczka.
7: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która w środę zostanie zaprzysiężona w Sejmie na urząd RPO, mówiła, że będzie zabiegać o to, by Polska zrezygnowała z zawieszenia prawa do składania azylu, które obowiązuje na granicy z Białorusią.
8: Prowadzono rozwiązania, no, są jednak niezgodne z konstytucją, regulacjami międzynarodowymi.
7: Innym ważnym zadaniem będzie kwestia transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
8: Aby po prostu transkrybowanie tych aktów w każdym urzędzie przebiegało gładko i nie było żadnych komplikacji.
7: Mecenas Gregorczyk-Abram chce też zadbać o wyciszenie antyukraińskich nastrojów obecnych w naszym kraju.
3: Jürgen Klopp nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpi Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu Niemiec w 1/16 finału Mistrzostw Świata.
9: Zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj w regionie 19 kresek i od czasu do czasu może śmiało wyglądać słońce. Wiatr północno-zachodni 18 w porywach do 40, a sytuacja biometeo korzystna. W nocy 10 stopni, możliwe też przelotne opady deszczu, a jutro zachmurzenie umiarkowane i 24-25 stopni. Najcieplej będzie w okolicach niedzieli. Tutaj Krosno, Gorlice, Dębica 30 kresek, Tarnów, Kraków nawet do 32 stopni, Ustrzyki, Lesko tutaj 28.
2: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
18: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
21: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Reklama.

0: pytanie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
2: Dzień dobry, 24 lipca. Kingi, Krystyny, również Antoniego. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. Wzeszło nam słońce o 4:53, a zajdzie o 20:28. Długość dzisiejszego dnia to 15 godzin i 34 minuty, a dzisiejszy dzień jest 205 dniem roku. Do końca roku zostało jeszcze 160 dni. Pozdrowienia, dedykacje zapraszam bardzo gorąco. Można wysyłać, a na początek pozdrowienia dla Ireny. Miłe słowa przekazuje Kacper, który napisał tego SMS-a z Jasła, pozdrawiając gorąco, oczywiście zamawia fajny kawałek, który zagra teraz, a Sherry Shell Lady Mother Talking melduje się na posterunku.

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ciepła dedykacja dla ciepłej osoby, tak, Irenka jest zawsze ciepła i serdeczna. Gorące pozdrowienia od koleżanek z pracy, pozdrowienia płyną z Krosna, no i oczywiście piosenka ma pojawić się na naszej antenie. Najnowsza piosenka grupy MIG. Dobrze, zagramy. Największe hity na 101,9, 95 i 2 FM. Słuchajcie, tak, Trend Radia.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
3: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
4: Pozdrowienia dla Piotra, który zdał prawo jazdy. Jupi! Tak chciałoby się powiedzieć. W końcu się udało. Miłe słowa przekazuje Adrian. No i oczywiście prosi o zagranie fajnego przeboju, który już teraz zagra na naszej antenie. To wyjątkowe, gorące hity w Trendy Radio. Zapraszam.

Dla Natalki, dla Justyny i też dla Madleu. O, jakie piękne imię. Pozdrowienia od cioci Krystyny. Pozdrowienia prosto z Chicago. Proszę bardzo, za naszym pośrednictwem trafiają do Jasła. No to cóż, gramy wyjątkowy hit, bo teraz na antenie Trendy Radia ma pojawić się Stachurski. Zostańmy razem.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sytuacja w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w Sanoku osiągnęła punkt krytyczny. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez władze powiatu ujawnili, że placówka boryka się z gigantycznym zadłużeniem sięgającym ponad 200 milionów złotych. Z powodu nawarstwiających się problemów i braku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia placówka została zmuszona do radykalnych cięć. 1 lipca 2026 roku zamknięto oddział otolaryngologiczny. Głównym punktem zapalnym debaty publicznej stał się audyt zarobków kadry medycznej. Władze powiatowe zapowiedziały gruntowną weryfikację pensji lekarskich, które w ocenie opinii publicznej i zarządzających mogły w istotny sposób przyczynić się do zapaści finansowej jednostki. Planowana jest także restrukturyzacja szpitala, mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
2: Dzisiaj już idąc punkt po punkcie, no jest bardzo wiele rzeczy na każdym prawie dziale, które trzeba szybko naprostować, mocno przyjrzeć się tym wynagrodzeniom, umowy, które niektóre są podpisane, na pewno są bardzo niekorzystne dla szpitala, trzeba na pewno próbować ich renegocjować, no bo dalsze funkcjonowanie takich umów na pewno zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców powiatu sanockiego, bo tak wysokie wynagrodzenia przy tak małym kontrakcie powodują to, że ta strata tak duża, restrukturyzacja jest przygotowywana, cały czas trwają prace praktycznie codziennie, szczegóły tej restrukturyzacji w formie dokumentu będą do 15 sierpnia. Niemniej jednak ja myślę, że już pierwsze kroki muszą być podjęte do końca lipca, tak abyśmy już nie nabierali tej wody do tego statku, żeby ten dług nie przerastał w takim tempie 3,6 miliona na miesiąc.
1: W związku z podejrzeniem rażących zaniedbań i błędów w zarządzaniu podjęto decyzję o skierowaniu oficjalnego wniosku do prokuratury, co przenosi sprawę na grunt odpowiedzialności karnej.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Jutro na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogusz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce, burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury. Mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
4: Przegląd solistów, również którzy grają muzykę ludową, również o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz o Grand Prix starosty powiatu dębickiego Piotra Hęćka. Kolejnym etapem będą warsztaty tańca pogórzańskiego, czyli myślę, że taka ciekawa inicjatywa, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił, ale też przede wszystkim coś się nauczyć, żeby zobaczyć, jak ten nasz taniec tutaj z rejonu Pogórza wygląda. No i później płynnie przejdziemy do tradycyjnej popańcówki koło 19.
1: Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek. Miasto Krosno przystąpiło do realizacji programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030. W ramach projektu zaplanowano szereg działań skierowanych do krośnieńskich seniorów. Obejmą one m.in. prelekcje poświęcone zdrowiu osób starszych, warsztaty aktywizujące na osiedlu Markiewicza, spotkania integracyjne oraz prezentacje stowarzyszeń działających na rzecz seniorów. Przewidziano również szkolenia dla członków Krośnieńskiej Rady Seniorów, które będą wspierać rozwój ich kompetencji i aktywność społeczną. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 15 500 zł, z czego 12 400 stanowi dofinansowanie przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego. Realizacja zadania potrwa do 30 listopada bieżącego roku.
0: Reklama.
5: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
6: Niezły pomysł, Zosieńko.
5: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
6: Jedziemy.
5: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
14: Sąsiedzie, jeśli ciasto ze śliwkami, to jakie? Biszkoptowe czy z kruszonką? Weekend z zapasem, a w MPM jest świetna okazja na domowe wypieki. Tylko w piątek i sobotę śliwki kupisz za mniej niż połowę ceny. Po 4,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, knedli albo po prostu do podjadania. Śliwki w MPM tylko 4,50 za kilo w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50 za kilogram.
15: Reklama.
16: Granie na żądanie.
17: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
18: +7148 to numer do Trendy Radia w sprawie SMS-ów, a teraz kolejny SMS. Dzień dobry panie redaktorze, jeszcze w tej godzinie skaner Nadzieja, uwielbiam tę piosenkę, najlepszego i do następnego. Andrzej z Krasny Stawu, pozdrawiam gorąco. My również pozdrawiamy panie Andrzeju, już teraz skaner na naszej antenie, też go lubimy.

Serdeczna i ciepła dedykacja dla Izuni. Gorące i miłe słowa przekazuje Kacper. Tak napisał Skorczyny. Gorące i serdeczne pozdrowienia. No i dedykacja pojawia się teraz na naszej antenie. Piękny numer, moi drodzy, bo teraz będzie po polsku, będzie grupa Boys i będzie Jesteś szalona. No właśnie, dawno tego numeru nie było. Dzisiaj specjalnie na życzenie, w granie, na żądanie. To interaktywny program, gdzie właśnie wy mówicie, co mamy grać.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pet Shop Boys i Go West. Bardzo proszę o zagranie tego przeboju. Pozdrowienia dla Marysi, tak, z Bukowska. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła narzeczony, tak, Sebastian. Napisał teraz z Grybowa gorące i serdeczne pozdrowienia. No i wybrał najlepszą piosenkę, którą kochasz.

Dla Natalki gorąca i serdeczna dedykacja od Józefa, tak, prosto z Jasła gorące i serdeczne pozdrowienia, konkretnie z Gamratu, no i oczywiście prośba o fajny przebój, który pojawi się teraz na naszej antenie. Sławomir, oj, i najnowsza produkcja Bartek, Bartek, Bartek.

Dzięki za dziś. To był program Granie na żądanie. Graliśmy najfajniejsze hity, które mam nadzieję, że no właśnie fajnie przyjęliście z głośników. Miłego tygodnia przyszłego, oczywiście. No i oczywiście weekendu, który go poprzedzi. No cóż, za chwilę Filip Waćkowski i druga zmiana ze zdwojoną siłą. Gorąco i serdecznie zapraszam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rozłam w PiS. Prezes ogłosił, co z osobami, które nie podpisały lojalki. Wyciek danych w poznańskim ośrodku medycznym. Są nowe informacje. Zajrzymy też na stację paliw. Nie mamy niestety dobrych wieści. Marcin Krzemiński. Klamka zapadła. Jak mówi prezes PiS, około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii.
2: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
1: Mówił Jarosław Kaczyński. Do wczoraj posłowie mieli czas na podpisanie tzw. lojalek, które zakazują im udziału w politycznych stowarzyszeniach. Jedno z nich założył były premier Mateusz Morawiecki.
2: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię.
1: Do tematu rozłamu w PiS wrócimy w kolejnych wiadomościach. Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w poznańskim ośrodku usług medycznych. Sprawę służbom zgłosiły władze miasta, które przekonują, że wyciek danych to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP, a następnie zrobił zrzut ekranu i przesłał go redakcji portalu Zero.pl, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
3: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
1: O sprawie władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik ośrodka został odsunięty od wykonywania obowiązków. Według władz miasta jest związany ze środowiskiem anarchistów. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. W ostatnich kilku dniach benzyna zdrożała w sumie o 30 groszy za litr, olej napędowy ponad 45 groszy. Ceny diesla na części stacji zbliżyły się, a nawet przekroczyły barierę 8 zł za litr. A perspektywy na kolejne dni są, mówiąc wprost, nie najlepsze, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: To niestety jeszcze korekty ceny w górę, ponieważ zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
1: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest nadal daleka od stabilnej. Ciekawa kartka z kalendarza. 28 lat temu, w 1998 roku, Sejm uchwalił ustawę o podziale terytorialnym państwa, wprowadzając podział na 16 województw i przywracając instytucje powiatu.

0: No mało wakacyjny ten piątek, jeśli chodzi o pogodę. Dziś 17 stopni w Krośnie i Jaśle, 18 w Sanoku, Gorlicach i Tarnowie. Natomiast jeszcze może popadać, może też zagrzmieć w naszym regionie tego popołudnia. Cieplej będzie w weekend, jutro do 24, a w niedzielę nawet 29-30 stopni. Reklama.
1: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.

0: Orszczyc.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.
6: Trendy Radio.
7: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
8: To już po 13. Druga zmiana w Trendy Radio. Oczy.

popołudnie w Trendy Radio. 24 dzień lipca, piątek, piąteczek, piątunio. Imieniny obchodzą Kinga, Krystyna, Olga, Wiktor oraz Augustyn. No, wszystkiego najpiękniejszego. Dzień bezczelnie nam kradną, bo ten dzisiejszy jest krótszy od najdłuższego już o ponad 50 minut. Słońce zajdzie o 20:39 w naszym regionie. Do końca lata jeszcze 60 dni. Dziś świętuje też pewna grupa zawodowa, taka, z którą raz na jakiś czas do czynienia ma każdy z nas. Więcej o tym będziemy sobie rozmawiać jeszcze przed 14:00, a teraz wracamy do grania.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pizno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
1: Reklama.

popołudnie, piątkowe popołudnie w Trend Radio. Oczywiście mnóstwo wakacyjnych brzmień i tych starszych, i tych nowszych, i tych najnowszych. Dziś po godzinie 14 wpadnie do nas Mateusz Mijal ze swoim najnowszym wakacyjnym, bardzo wakacyjnym singlem. I uwierzcie, jak to zagramy, to słońce od razu się pojawi. Wcześniej oczywiście z Mateuszem sobie porozmawiamy, to po godzinie 14 w Trend Radio. Wcześniej, bo o 13.30 ekspres informacyjny, porcja wiadomości z Podkarpacia i Małopolski.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Radni powiatu jasielskiego odwołali Grzegorza Persa z funkcji przewodniczącego, którą sprawował od maja 2024 roku. O zmianie na najwyższym stanowisku w Radzie zadecydował zaledwie jeden głos. Po ogłoszeniu wyników prowadzenie obrad przejął wiceprzewodniczący. W tajnym głosowaniu odnotowano 100% frekwencję. Udział wzięli wszyscy z 21 uprawnionych samorządowców. Komisja skrutacyjna wydała i zabezpieczyła w urnie 21 kart. Wszystkie oddane głosy były ważne. 11 radnych poparło wniosek o odwołanie, a 10 było przeciw. Karty zostały podpisane przez komisję i dołączone do protokołu sesji, co potwierdza pełną transparentność i legalność procedury. W Grabownicy Starzeńskiej trwa rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886. Inwestycja polega na budowie ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu. Rondo pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW-835 na trasę DW-886. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa. Mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
2: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w lipcu 2025 roku podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą o wartości 4 milionów złotych na budowę ronda w Grabownicy Starzeńskiej. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Co czwarty nowotwór wykrywany u kobiet to rak piersi. Średni wiek pacjentki wynosi zaledwie 47 lat. To często czas intensywnej aktywności zawodowej i wychowywania dzieci, który nagle przerywa diagnoza. Raka piersi można jednak wyprzedzić dzięki profilaktyce. Bezpłatna mammografia w ramach NFZ przysługuje kobietom w wieku od 45 do 74 lat raz na 2 lata bez skierowania. To proste badanie zmniejsza umieralność nawet o 30%. Aby ułatwić dostęp do diagnostyki w Polsce, ponownie ruszają mammobusy. Regularne badania mammograficzne u kobiet w wieku od 50 do 69 lat obniżają umieralność z powodu raka piersi o 25 do 30%. Mieszkanki gminy Biecz mogą skorzystać z badania na miejscu 30 lipca na parkingu przy budynku OSP Biecz. Już w ten weekend Iwonicz-Zdrój stanie się kulturalnym i kulinarnym centrum regionu. Przed nami 29 Dni Iwonicza, którym towarzyszyć będzie 7 Podkarpacki Festiwal Serów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych. Wydarzenie odbędzie się na malowniczym placu Dietla. Organizatorzy przygotowali bogaty program koncertowy, podzielony na 2 dni, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
4: Na naszej scenie wystąpią znakomici artyści, a gwiazdą tegorocznych Dni Iwonicza będzie zespół Blue Cafe. Nie zabraknie również koncertów takich zespołów jak Loka, Seta, Art Mineral czy Agaty Siemaszko. W sobotni wieczór natomiast zapraszamy wszystkich na dyskotekę pod gwiazdami z DJ-em Kubą. Gwarantujemy, że będzie gorąco. To jednak nie wszystko. W niedzielę jednym z wydarzeń towarzyszących będzie 7 Podkarpacki Festiwal Serów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych, podczas którego będzie można poznać smaki naszego regionu i spotkać wyjątkowych producentów. Dni Iwonicza to święto ludzi, mieszkańców całego powiatu oraz kuracjuszy i gości z całej Polski. Jestem przekonany, że każdy, niezależnie od wieku, znajdzie tutaj coś dla siebie i wyjedzie z Iwonicza-Zdroju z przekonaniem, że warto do nas wracać.

0: Już dziś zapraszam Państwa do wspólnego spędzenia tego wyjątkowego weekendu. Do zobaczenia podczas Dni Iwonicza.
1: Szczegóły znajdują się na plakacie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
2: Reklama.
3: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
4: Niezły pomysł, Zosieńko.
3: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
4: Jedziemy.
3: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Reklama.

0: gra Trendy Radio.
1: Popołudnie trwa, popołudnie w Trendy Radio, 24 dzień lipca. To pewna grupa zawodowa świętuje. Jaka? Konkretnie dziś mamy Dzień Policjanta, obchodzony w rocznicę powołania Państwowej Policji. W 1919 roku właśnie 24 lipca powołano policję. No i mundurowi dziś świętują. Czego im życzyć? Mimo wszystko, żeby pracy było jak najmniej, bo to oznacza, że jest mniej kradzieży, przestępstw i tak dalej. Ale z drugiej strony, kochani policjanci, no co złego to nie my. Ja naprawdę tego znaku z ograniczeniem prędkości nie widziałem.

0: Już w najbliższą niedzielę stadion sportowy w Tarnowcu zamieni się w kulinarną stolicę Podkarpacia. O godzinie 13 rozpocznie się jubileuszowy 15. Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi. Organizatorzy zadbali o bogaty program rozrywkowy. Na uczestników czekają występy zespołów folk i kapel ludowych, kiermasz rękodzieła oraz degustacje, konkursy i skoko zabawy dla najmłodszych. Wieczorna część imprezy upłynie pod znakiem koncertów gwiazd. O 17:00 wystąpi Big Band pod kierownictwem Wojtka Nowickiego z wyjątkowym koncertem Za Tobą Pójdę Jak na Bal. O 18:30 scenę przejmie zespół Chaosfera. Główną gwiazdą wieczoru będzie Cleo, której energetyczny koncert rozpocznie się o godzinie 20:00. Festiwal zakończy się zabawą taneczną, którą od 21:30 poprowadzi DJ Focus. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Przez lata tworzyła z dala od galerii i artystycznego rozgłosu. Jej obrazy powstawały przede wszystkim z potrzeby wyrażania siebie, a nie z myślą o wystawach czy uznaniu krytyków. Teraz po raz pierwszy twórczość Janiny Kicielińskiej została zaprezentowana szerokiej publiczności. W galerii Jasielskiego Domu Kultury otwarta została wystawa Drzewo Świata – Axis Mundi. Opowieść o życiu, pamięci i sile lokalnej sztuki. Wystawa będzie czynna do 16 sierpnia.
1: Trendy, informator. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
3: Bar Mleczny po prostu smacznie ruszył z dowozem. My gotujemy, ty odpoczywasz.
2: My dowozimy, ty zajadasz.
3: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
2: 505 825 415.
3: Po prostu smacznie.
2: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
3: Jasło, Kadiego 14.
4: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja Plus.

0: Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Reklama.

tu, bo tam furorę robi jedno zdjęcie. Poseł Jarosław Kaczyński podpisujący deklarację lojalności wobec prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. No zaufanie do samego siebie to niby podstawa, ale jednak lepiej mieć to na piśmie, nie?

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prawo i Sprawiedliwość minus około 30 posłów. Prawko za łapówki w Zielonej Górze, kolejna osoba z zarzutami. Taniej za zwierzęta, drożej za bagaż. Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Marcin Krzemiński. Prawo i Sprawiedliwość minus 30 kilku posłów. Jest rozłam w największej partii opozycyjnej. Jarosław Kaczyński ogłasza rezygnację polityków, choć formalnie to pokłosie braku deklaracji lojalności na piśmie. I choć nie pada ani jedno nazwisko, to wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego, jego stronników i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
2: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
1: Mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Formalnie decyzję o rozstaniu z partią musi jeszcze zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie jest zaplanowane na wtorek. Co może oznaczać taki rozłam dla prac parlamentu? Mówi o tym Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
3: To będzie od takich praktycznych sytuacji. Już oczami wyobraźni widzę, jak panowie dzielą pokoje, a po podziałach zawsze są silne emocje.
4: A zmiany w komisjach sejmowych mogą nastąpić?
3: To jest kolejna sytuacja.
1: Niewykluczone, że nowy klub będzie wnioskował o funkcję wicemarszałka Sejmu, z której do tej pory z własnej woli zrezygnował PiS. Niewykluczone jest też powstanie nowej partii, partii Morawieckiego. Zarzutami korupcyjnymi właściciel Zielonogórskiej Szkoły Nauki Jazdy, który miał ułatwiać kursantom wręczanie łapówek w celu zdania egzaminu na prawo jazdy. To kolejny podejrzany w śledztwie w sprawie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Czesławowi H. zarzucono, że pomógł zdobyć nielegalnie uprawnienia 50 osobom. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Śledczy już wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. W areszcie jest już jeden z egzaminatorów zielonogórskiego WORD-u, któremu też grozi do 10 lat więzienia. W gronie podejrzanych jest też 19 kursantów. Ponad 150 tysięcy mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu na skutek rosyjskich uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Przerwa w dostawach prądu dotyczy miasta Czernichów oraz części obwodu czernichowskiego. Energetycy pracują już nad wznowieniem dostaw energii. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy i pasażerów czekają nowe stawki. Najmocniej wzrosną ceny za większe bagaże, tłumaczy Mateusz Gdowski, rzecznik Intercity.
5: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku.
1: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka, 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży. Opłata wzrosła ponad dwukrotnie, z 5,90 zł.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia w naszym regionie no nie spodziewajmy się upału. 17 stopni pokazują termometry w Jaśle i Krośnie, 18 w Sanoku, Gorlicach i Tarnowie. Może jeszcze popadać dziś, w nocy z piątku na sobotę 11 stopni, jutro już cieplej, 24-25, a w niedzielę nawet 29.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.

0: kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy.
5: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
6: Jesteśmy po 14:00, popołudnie trwa. W tej godzinie będziemy mieć gościa. Wpadnie do nas Mateusz Mijal z nowym singlem. Porozmawiamy sobie o jego propozycji na wakacyjny hit. Wakacyjnych hitów to w ogóle u nas nie brakuje. Już teraz Bonnie M. i Brown Girl in the Ring.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość Sławomira, artysty z Małopolski, który jednak ma też dużo wspólnego z województwem podkarpackim. Jego pierwsze teledyski do jego największych hitów powstawały właśnie na Podkarpaciu, a jego kultowy Golf Trójka miał ustrzyckie blachy. Teraz Sławomir Cudowronek na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
6: Czy po koncercie można pozwać gwiazdę, która występowała na scenie? Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, tam takie rzeczy jak najbardziej są możliwe. Pewien mężczyzna pozywa Madonnę, królową pop. Zastanawiacie się, dlaczego? Poszedł na jej koncert, no i Madonna ponoć śpiewała z playbacku. To będzie udowadniać w sądzie ten mężczyzna, ale oprócz tego pozywa ją za to, że pokazywała zbyt dużo swojego ciała. Tak spoglądam sobie w metrykę, no pani Madonna ma blisko 70 lat i zaczynam gościa rozumieć.

0: 101 i 9 FM.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Sprawdźmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Spowolnienia są na ulicy Kościuszki, ulicy Parkowej, Legionów Mickiewicza. Sporo zwalniamy na skrzyżowaniu Pieckiej z ulicą Skrzyńskich na Światłach. Ruch w Jaśle zwalnia na ulicach Piłsudskiego, Lwowskiej w stronę Ronda imienia Solidarności oraz w centrum miasta. Wolno jedziemy ulicami Szejnochy, Kazimierza Wielkiego i ulicą Kościuszki. Utrudnienia spotkamy na ulicy Metzgera i 3 Maja. Teraz czas na Krosno.
3: Musimy się uzbroić w cierpliwość. To ulica Lotników, ulica Zręczyńska, Czajkowskiego, Puszaka do Zetki, Jagiellońska, Podwale, Tkatka, Grodzka do Światełek, Wahadłowych, ulica Korczyńska Niepodległości, Tysiąclecia, troszeczkę się nam korkuje, ulica Okrzej. Jeżeli chodzi o wlot do Krosna, od miejsca piastowego, no dzisiaj jest bardzo utrudniony. Także poczekamy dosyć sporo, bo w tym kierunku idzie w miarę na bieżąco. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się codziennie na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taksi Krosno za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Ruch jest zwiększony na ulicach Przemyskiej, Dmowskiego, Rymanowskiej oraz Lipińskiego, Kościuszki i Jagiellońskiej.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegłą niedzielę po godzinie 12 w Kołaczycach policjanci z Jasielskiego Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Suzuki, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 36 km na godzinę. Za kierownicą pojazdu siedział obywatel Indii, który kolejny raz popełnił to wykroczenie. Dodatkowo okazało się, że 37-latka obowiązywał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który został wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ. W samochodzie wraz z mężczyzną znajdowała się jego partnerka, która posiadała uprawnienia do kierowania pojazdami. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Jasielskiej Policji.
2: W związku z popełnionym przestępstwem i wykroczeniem 37-latek został zatrzymany, a następnie przewieziony do Jasielskiej Komendy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do popełnionych czynów. Tłumaczył, iż nie wiedział, że obowiązuje go jakikolwiek zakaz. Dzięki zastosowaniu postępowania w trybie przyspieszonym, mężczyzna już na następny dzień trafił przed oblicze sądu. Wyrok, jaki usłyszał, to 6 miesięcy kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Ponadto sąd zobowiązał go do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Mieszkaniec z Warszawy został także ukarany mandatem karnym gotówkowym w kwocie 1600 zł w związku z przekroczeniem prędkości w warunkach recydywy. Miasto Dębica pozyskało kolejne środki zewnętrzne na realizację działań skierowanych do osób starszych. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach projektu Premia Społeczna i możliwości uruchomienia nowych usług społecznych odpowiadających na potrzeby seniorów mieszkających na terenie miasta. Zakres planowanego wsparcia obejmuje m.in. poradnictwo specjalistyczne, pomoc psychologiczną, indywidualne działania aktywizujące oraz inicjatywy sprzyjające integracji społecznej. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko zwiększenie dostępności usług, ale również przeciwdziałanie samotności i wzmacnianie relacji społecznych wśród osób starszych. Realizacja usług będzie odbywać się możliwie najbliżej miejsca zamieszkania uczestników. W zależności od potrzeb wsparcie będzie świadczone zarówno w domach seniorów, jak i w dostępnych przestrzeniach na terenie Dębicy. Zakres pomocy zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz poziomu samodzielności uczestników. Bezpieczeństwo pożarowe podczas żniw i prac polowych to kluczowy element ochrony zbiorów, cennego sprzętu oraz życia ludzkiego. Okres intensywnych prac rolniczych pokrywa się zazwyczaj z letnimi falami upałów, co przy obecności suchych, palnych materiałów tworzy idealne warunki do powstania ognia. Iskra z niesprawnej maszyny rolniczej wystarczy, aby w kilka minut strawić dorobek całego sezonu. Większość pożarów podczas zbiorów nie wynika z pecha, lecz z problemów technicznych lub zaniedbań. Mówi Paweł Giba, rzecznik prasowy Sanockiej Straży Pożarnej.
3: Jeśli chodzi o pożary powstałe od pożarów maszyn rolniczych, również zdarzają się takie rzeczy, bo musimy mieć świadomość, że te maszyny rolnicze pracują zazwyczaj w wysokich temperaturach, na dużych obrotach i najczęściej zły stan techniczny lub jakieś wady mogą być tą przyczyną. Na przykład jakiś brak konserwacji, pozostawianie resztek roślinnych na jakichś silnikach i elementach ruchomych, czy zły stan instalacji elektrycznej, przegrzanie łożysk i pasów klinowych. No myślę, że takie typowe elementy techniczne i ich niedopatrzenie powodują pożary od maszyn rolniczych.
1: Jeśli dojdzie do zapłonu, kluczowy jest czas. Należy natychmiast zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i ewakuować się, zabierając gaśnicę. Próbę gaszenia w zarodku podejmujemy tylko wtedy, gdy nie zagraża to bezpośrednio życiu. Równolegle należy niezwłocznie wezwać straż pożarną. Pszczoły to stworzenia o niezwykłych obyczajach, których dźwiękowe bzyczenie towarzyszy nam nieprzerwanie od wczesnej wiosny aż do jesiennych chłodów. Ich codzienna, pełna poświęcenia praca zasługuje na nasz głęboki szacunek i szczególne zainteresowanie. To właśnie te małe, pracowite owady odpowiadają za zapylanie roślin, w tym upraw polowych, warzyw oraz drzew i krzewów owocowych. W związku z tym w piątek, 7 sierpnia na dziedzińcu Genu zorganizowana zostanie wyjątkowa pszczela strefa, w której na uczestników czekać będą fascynujące opowieści przy prawdziwym ulu, liczne zajęcia kreatywne oraz mnóstwo innych atrakcji. Wielki Dzień Pszczół to doroczna inicjatywa, która ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wielką rolę pełnią te owady w naszym otoczeniu i jak wiele im zawdzięczamy. Obchody zostały podzielone na strefę bezpłatną oraz płatne warsztaty. Obowiązują zapisy.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
5: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
6: Niezły pomysł, Zosieńko.
5: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
6: Jedziemy.
5: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: Orystrzyc.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
4: Reklama.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem wizję.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil,

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Popołudnie w Trendy Radio, piątkowe popołudnie, więc regularnie mówimy o tym, co ciekawego dzieje się w naszym regionie podczas weekendu. Pojutrze, w niedzielę w Tarnowcu będzie smacznie. To po pierwsze, bo odbędzie się 15. już Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi. Ale nie tylko jedzenie, bo trzeba będzie te pierogi spalić, będzie można się pobujać do koncertów. Gwiazdą wieczoru będzie Kleo. Wcześniej wystąpi Big Band pod kierownictwem Wojtka Nowickiego z wyjątkowym koncertem Za Tobą Pójdę Jak na Bal. A na koniec to jeszcze będzie w ogóle dyskoteka z DJ-em. Takie rzeczy. Najpierw jedzenie, potem tańczenie. W najbliższą niedzielę w Tarnowcu Pierogi 2026. Aż się głodny zrobiłem. My wracamy do grania, a za moment naszym gościem będzie wokalista z Jasła, Mateusz Mijal, który przychodzi do Trendy Radia ze swoim najnowszym singlem.

0: Informator.
1: 25 lipca na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogusz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury. Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek. W weekend 8 i 9 sierpnia stadion Mosir w Brzozowie stanie się sercem największej imprezy rozrywkowej w regionie, goszcząc wyczekiwane Dni Brzozowa 2026. Wydarzenie wystartuje w sobotę, stawiając w pierwszej kolejności na promocję lokalnych talentów. Wieczorna część programu upłynie pod znakiem skocznych tanecznych rytmów, o które zadbają ikony muzyki disco polo, czyli zespoły Scanner oraz Soleo. Gratką dla fanów polskiego hip-hopu będzie z kolei koncert popularnego rapera KN-a. Sobotnie świętowanie zwieńczy dyskoteka. W niedzielę popołudniowy program otworzy występ zespołu biesiadnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tuż po nim publiczność usłyszy tradycyjne instrumentalne aranżacje orkiestry Dentej Fire Band z Brzozowa. W dalszej części dnia na scenie zaprezentują się Tomasz Wolak oraz zespół Dropli. Młodsze pokolenie z pewnością ucieszy koncert Amelii Sowińskiej, znanej szerokiej widowni z programu The Voice Kids. O 21:00 przed brzozowską publicznością wystąpi Dawid Kwiatkowski ze swoimi największymi hitami.
0: Trendy, informator. Reklama.
2: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
3: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Piątkowe popołudnie, druga zmiana w Trendy Radio. No i kochani, nie jesteśmy sami. Mamy dziś gościa, ze mną na linii jest człowiek z Jasła, Mateusz Mijal, którego hity doskonale znacie z anteny Trendy Radia. Cześć Mateusz.
2: Cześć kochani, dzień dobry. Bardzo się cieszę na spotkanie dzisiaj z wami. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za to, że możemy porozmawiać dzisiaj o moim najnowszym singlu.
1: No i zdradziłeś już, że spotykamy się, łączymy się w związku z twoim najnowszym singlem, kawałkiem, który się nazywa Zostań ze mną. I mam nadzieję, że zostanie razem z naszymi słuchaczami. W każdym razie chciałbym porozmawiać o tym, że lato jest jakie jest, a w tym numerze, bo ja już go przed chwilą posłuchałem, słuchacze Trendy Radia poznają go za moment, w tym numerze samo słońce.
2: Generalnie założenie było takie, żeby zrobić kawałek bardzo letni, rytmiczny, wakacyjny, tak żeby te wakacje kojarzyły nam się po prostu z fajnymi wspomnieniami, też imprezowy, żeby sobie wieczorem posłuchać tej piosenki, potańczyć w niej, pośpiewać. Myślę, że mamy wszyscy oczywiście sami dużo problemów i różnych trosk, także tu chodziło o to też, żeby ta piosenka była bardzo taka wesoła, energiczna i rytmiczna i myślę, że to się udało i mam nadzieję, że przypadnie na dłużej słuchaczom i będziecie wracać do tej melodii.
1: Mateusz Mijal, wokalista z Jasła, dzisiaj gościem drugiej zmiany Trendy Radia. Do tej rozmowy i do utworu, który premierowo będzie można usłyszeć właśnie w Trendy Radio. Wrócimy sobie po 15:00. Teraz kolejne trendy brzmienia na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę były premier o wizji działania swojego stowarzyszenia. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po wydatkach. Rusza nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Mamy wizję, która nam towarzyszy. Wiemy, jak mocno zmienia się polskie społeczeństwo i jak bardzo potrzebne jest znalezienie odpowiedzi na zmieniający się świat. Zapowiada Mateusz Morawiecki. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Tak o grupie posłów wyrzuconych dziś z PiS-u mówi były premier. Nie mogliśmy się pogodzić z tym, że zmuszano nas do podpisania lojalki. W ten sposób komentował dzisiejszy rozpad PiS-u. Przypomnę, że wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że 30 kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji. Tak podziały w PiS-ie komentuje politolog profesor Szymon Osowski.
2: To świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński chce mieć pełną kontrolę i władzę nad partią i jest w stanie pozbyć się przynajmniej czasowo popularnego polityka też po prawej stronie politycznej.
1: Morawiecki w swoim oświadczeniu zaznaczył, że jego działania są ukierunkowane nie przeciwko partii, którą nazwał rodziną, ale przeciwko rządowi Donalda Tuska. Wyraził rozczarowanie, że w PiS-ie nie ma już miejsca na tak zwane drugie płuco, które miałoby działać na poszerzenie elektoratu. Do końca proponowaliśmy jedność, zaznaczył w oświadczeniu były premier. Na ponad 85 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na sopockich kąpieliskach zakaz wprowadzono ze względu na stwierdzenie w wodzie bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk, nie tylko tych nadmorskich, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, USA i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
3: Oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
1: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem, wieczystą Kraków. Później Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
4: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada. Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna. Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
1: Niemniej oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia w naszym regionie jeszcze może przydać się parasol. Termometry pokazują 17-18 stopni. Jutro 24 w Tarnowie i Dębicy, 25 w Jaśle, Krośnie i Sanoku. W niedzielę nawet 30.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Kilka minut po 15:00, popołudnie trwamy. W tej godzinie wrócimy do rozmowy z Mateuszem Mijalem i zagramy jego najnowszy singiel. Do tego mnóstwo muzyki. Captain Jack, Get Up. Wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Informator.
1: Już w najbliższą sobotę miejscowość Opacie stanie się stolicą regionalnych smaków i dobrej zabawy. O godzinie 14 na placu przy szkole podstawowej rozpocznie się widowiskowy kulinarny turniej wsi gminy Jasło. Głównym punktem programu będą zmagania sołectw, które zmierzą się w widowiskowych konkurencjach zwinnościowych. Emocji sportowych z pewnością nie zabraknie, a rywalizację dopełni strefa gastronomiczna pełna tradycyjnych smaków. Na uczestników czekać będzie wyśmienite swojskie jadło przygotowane przez lokalne gospodynie. Organizatorzy zadbali o oprawę muzyczną dla każdego pokolenia. Na scenie zaprezentują się zespoły ludowe z tradycyjnym repertuarem, zespół Wieża, zespół Tree of Us, a imprezę zwieńczy huczna dyskoteka, którą poprowadzi DJ M. Lucas. Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na wernisaż wystawy Kresy w malarstwie polskim, który odbędzie się 31 lipca o godzinie 17. Wystawa prezentuje ponad 40 dzieł wybitnych polskich malarzy wypożyczonych z muzeów narodowych oraz najważniejszych instytucji muzealnych województwa podkarpackiego. Będzie to wyjątkowa okazja do spotkania z twórczością takich artystów jak Józef Brandt, Juliusz Kosak, Julian Fałat, Teodor Aksentowicz, Kazimierz Sichulski, Ferdynand Ruszczyc, Henryk Rodakowski i Jan Cybis, a także z malarstwem staropolskim, w tym portretami sarmackimi. Ekspozycja przygotowana w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów stanowi sentymentalną i artystyczną podróż po dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, miejscach, które przez stulecia inspirowały polskich twórców.
0: Trendy, informator. Reklama.
2: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
3: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
4: Ile plus?

0: Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Sąsiedzie, jeśli ciasto ze śliwkami, to jakie? Biszkoptowe czy z kruszonką? Weekend z zapasem, a w MPM jest świetna okazja na domowe wypieki. Tylko w piątek i sobotę śliwki kupisz za mniej niż połowę ceny. Po 4,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, knedli albo po prostu do podjadania. Śliwki w MPM tylko 4,50 za kilo w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50 za kilogram.
3: Reklama.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Objazd dróg regionów rozpoczniemy od raportu policyjnego z dróg Podkarpacia.
2: Kilka minut przed godziną 14 w Rzeszowie na skrzyżowaniu Alei Batalionów Chłopskich z ulicą Handlową doszło do kolizji dwóch samochodów marki Renault. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Natomiast strzyżowcy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło przed godziną 12 w Dobrzechowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi podczas skrętu w lewo najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, doprowadzając do zderzenia. W wyniku tego zdarzenia kierujący jednośladem trafił do szpitala na badania.
1: Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za informację. Jedziemy teraz przez Krosno. Spowolnienia na ulicy Bieszczadzkiej w stronę miejsca piastowego. Napotkamy również spowolnienia na ulicy Niepodległości, Korczyńskiej oraz ulicy Legionów. Nogę z gazu ściągamy również na Podwalu, Tysiąclecia, ulicy Tkackiej, na ulicy Grodzkiej, Wahadło, spowodowane pracami przy wiadukcie kolejowym. W Sanoku szczególnie uważajmy na skrzyżowanie ulic Bony i Przemyskiej. Wolno jedziemy ulicami Dmowskiego i ulicą Rymanowską w stronę ronda imienia Beksińskiego. Troszkę tłocznie jest na ulicach Kościuszki, Lipińskiego. Jasło to spowolnienia na ulicy Lwowskiej w stronę ronda Solidarności oraz na ulicy Piłsudskiego. Nogę z gazu ściągniemy też w centrum oraz na 3 Maja i ulicy Metzgera. W Gorlicach zmniejszamy prędkość na ulicach Parkowej, Bieckiej oraz ulicy Kościuszki, Legionów i Mickiewicza.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzięki międzynarodowej współpracy funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Korczowej oraz policji z Portugalii i Czech 20 lipca odzyskano w Pradze Mercedesa klasy C o wartości 390 tysięcy złotych. Pojazd skradziony z portugalskiej wypożyczalni miał już założone fałszywe ukraińskie tablice rejestracyjne, przypisane do BMW z 1985 roku, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Podobne zdarzenie miało miejsce niespełna dzień wcześniej, a dotyczyło to współpracy śledczych z Wydziału Operacyjno-Śledczego Bieszczadzkiego Oddziału oraz mundurowych z Policji Szwajcarskiej. Na południu tego kraju zatrzymano Peugeota o szacunkowej wartości blisko 100 tysięcy złotych. Pojazd został skradziony z niemieckiej wypożyczalni. Dalsze postępowania w obu sprawach prowadzą mundurowi lokalnych służb.
1: Od początku 2026 roku Podkarpacka Straż Graniczna pomogła odzyskać ponad 90 pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 11,3 miliona złotych. Miasto Jasło pozyskało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu, którego celem jest wsparcie 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Przekształciliśmy Jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest, to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu, gdyż jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
1: Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2028 roku.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W okresie od września 2024 roku do czerwca 2026 roku gmina Lesko realizowała projekt Otwórz się na wiedzę, współfinansowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Celem projektu było podniesienie jakości edukacji poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wsparcie rodziców oraz doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ważnym elementem projektu była również modernizacja i dostosowanie budynku szkoły podstawowej w Bezmiechowej Dolnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono liczne zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne, społeczne, obywatelskie oraz ekologiczne. Szkoły zostały wyposażone w laptopy, monitory i tablice interaktywne, specjalistyczne oprogramowanie oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie konkursu Zostań mistrzem nowoczesnej lekcji, którego celem było rozwijanie kreatywności uczniów, promowanie nowoczesnych metod uczenia się oraz zachęcenie do wykorzystania technologii cyfrowych edukacji. Na krośnieńskim osiedlu Markiewicza rusza wyjątkowy projekt dedykowany starszym mieszkańcom. W ramach akcji Krośnieńskie Asy seniorzy będą współtworzyć nowe miejsca spotkań. Zamiast gotowego grafiku zajęć organizatorzy stawiają na wspólne decydowanie o tematach warsztatów i atmosferze. Pierwsze spotkanie odbędzie się na świeżym powietrzu, dając okazję do rozmowy o potrzebach mieszkańców. 30 lipca spotkanie odbędzie się na terenie zielonym przy Radosnej Dolinie, 2 sierpnia przy Placu Zabaw obok bloku nr 17A, 4 sierpnia na terenie zielonym przy ulicy Oficerskiej 1. Po cyklu plenerowym zaplanowano 13 spotkań warsztatowych. Uczestnicy zajmą się m.in. dekupaż kulingiem, malowaniem kubków czy szyciem woreczków. Powstanie też wspólna kronika grupy. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych seniorów z osiedla Markiewicza. Nie są wymagane zapisy. Taniec to pasja, która łączy. Pod tym hasłem pracownia tańca BDK ogłasza nabór na nowy rok artystyczny 2026 na 2027. Zajęcia są skierowane do dzieci oraz młodzieży w różnym wieku. Program został dopasowany do etapów rozwoju uczestników, dzięki czemu każdy znajdzie grupę idealną dla siebie. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci od 4 lat.
5: Reklama.
6: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
7: Niezły pomysł, Zosieńko.
6: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
7: Jedziemy.
6: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
9: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
5: Reklama.

0: Popołudnie w Trendy Radio. Dziś naszym gościem w drugiej zmianie jest wokalista z Jasła, Mateusz Mijal, który chce wam zaprezentować swój najnowszy singiel premierowo. Dzisiaj właśnie w Trendy Radio kawałek Zostań ze mną. Kawałek o miłości, Mateusz, kawałek o miłości, tylko jesteśmy zalewani numerami o miłości takiej trudnej, o jakichś rozstaniach, kryzysach. Tutaj tego nie ma. To specjalny zabieg, żeby było tak wakacyjnie, przyjemnie i bez zbędnej melancholii?
1: Tak, bo miłość to jest piękna sprawa i chciałem też, żeby ta piosenka przywróciła troszeczkę wspomnienia każdemu z nas, bo myślę, że każdy z nas ma piękne historie, piękne wspomnienia związane z wakacjami. Czy to historie sprzed lat, czy jakieś świeże jeszcze momenty, które gdzieś tam w głowie nam siedzą, bądź zostają na dłużej. Także bardzo się cieszę, że taki numer powstał. To było założenie typowo po prostu wakacyjne, letnie, tak żebyśmy po prostu odetchnęli troszeczkę przez te wakacje i też równie dobrze przedłużyli je, bo nie tylko wakacje kończą się w sierpniu. Mam nadzieję, że skończą się tym razem troszkę później.
0: Mateusz, zrobimy tak. Muzyka zawsze musi obronić się sama, więc teraz premierowo dla słuchaczy Trendy Radia nowość od ciebie, czyli kawałek Zostań ze mną. No i miejmy nadzieję, że faktycznie zostanie razem ze słuchaczami Trendy Radia, a moim gościem wokalista z Jasła, Mateusz Mijal. Dzięki wielkie.
1: Kochani, bardzo dziękuję za miłe słowa i za zaproszenie. Mam nadzieję, że Zostań ze mną będzie towarzyszyć wam przez całe wakacje, ale też troszkę dłużej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo gorąco. Trzymajcie się ciepło. Mateusz Mijal. Cześć.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
2: Bar Mleczny po prostu smacznie
1: ruszył z dowozem.
2: My gotujemy, ty odpoczywasz.
1: My dowozimy, ty zajadasz.
2: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
1: 505 825 415.
2: Po prostu smacznie.
1: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
2: Jasło, Kadiego 14.
1: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

0: słyszysz, tak brzmi twój region.
1: UK Charts w Trendy Radio, co było ostatnim hitem lata, lat 80. Proszę bardzo, my przenosimy się w czasie do 24 lipca 1989 roku. Wtedy na szczycie Sonia, You'll Never Stop Me Loving You.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Za chwilę były premier o grupie intrygantów w PiS-ie. Potem eksperci o aktualnej pogodzie. Wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. Będzie też miejska mapa drzew w Bielsku-Białej. Marcin Krzamiński. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dziś decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z PiS-u, a razem z nim grupa polityków, w tym 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk i Olga Semeniuk-Patkowska. Morawiecki zapowiedział na konferencji w Sejmie, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stron Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
3: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
2: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Za tydzień były premier i jego stowarzyszenie Rozwój Plus organizuje spotkanie z ekspertami i sympatykami. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21:00 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, w większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Układ atmosferyczny z północy utrzymuje nad Polską temperatury oscylujące wokół 20 stopni i przynosi raczej deszczową aurę. Zdaniem klimatologów taka pogoda mieści się jednak w wieloletniej normie. Obecna temperatura jest normalna dla naszej części świata i ratuje nas przed anomaliami, które nawiedzają kraje zachodniej Europy, twierdzi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
4: Gdy się zastanowimy nad tym, co te fale upałów po sobie zostawiły w tych krajach, to oprócz tych nadmiarowych zgonów, to pamiętajmy, że takie okresy, kiedy jest bardzo gorąco, bezdeszczowo, pozostawiają też piętno na bilansie wodnym. Te ostatnie dni i rozczarowująca dla turystów pogoda, one były pozytywne, one zbudowały w pewnym sensie odporność.
2: Przez utrzymującą się w Europie Zachodniej falę upałów zginęło już ponad 10 tysięcy osób. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Zgierzu na jednym z blokowisk miał strzelać z wiatrówki w okna mieszkania naprzeciwko. Lokal wynajmowała Ukrainka. 37-latek odpowie za zniszczenie mienia i publiczne znieważenie obywatelki Ukrainy, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Przez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
2: Śledczy ustalili, że mężczyzna strzelił w okna bloku co najmniej dwukrotnie. Sprawca nie trafi do aresztu, dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. W Bielsku-Białej powstanie miejska mapa drzew. Będzie to cyfrowe narzędzie do zarządzania zielenią miejską. Zinwentaryzowane zostaną wszystkie drzewa w mieście. Mapa będzie gotowa za kilkanaście miesięcy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: W nocy z piątku na sobotę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą okolice 10-11 stopni. Jutro bardziej wakacyjna aura. 24 w Cieniu, w Tarnowie oraz Dębicy, 25 w Krośnie, Jaśle i Sanoku, w niedzielę nawet 29-30.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama.
8: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
9: Niezły pomysł, Zosieńko.
8: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
9: Jedziemy.
8: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
16: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
7: Reklama.
17: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, już w zasadzie to weekend, nie? Wakacyjny weekend, chociaż patrząc na pogodę, to bardziej jakaś końcówka września albo październik, co? Przywołujemy jednak słońce. Komodo, is this

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?

0: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
1: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Reklama. Płyta tygodnia.
4: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Mnóstwo wakacyjnego brzmienia, no to też wakacyjna płyta tygodnia. Tym razem prezentujemy wam twórczość Sławomira i te największe przeboje i te mniej znane piosenki. Proszę bardzo, Syrenka na 101,9 oraz 95,2 FM.
5: Subskrybuj kanał Sławomira.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zadaszenia istniejącego lodowiska oraz kortu tenisowego zlokalizowanych przy Gosir w Jedliczu. To kolejny krok w kierunku rozwoju lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz stworzenia lepszych warunków do korzystania z obiektu przez mieszkańców. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych udogodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach zadania przygotowane zostaną również wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji. Zgodnie z zawartą umową, kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie opracowana do 15 grudnia. Letnie wakacje to czas beztroski, zasłużonego odpoczynku i oderwania od codziennej rzeczywistości. Wiele dzieci w tym czasie wyjeżdża na kolonie czy obozy organizowane przez szkoły, zakłady pracy i biura podróży. Podczas takich wyjazdów trzeba zachować szczególne zasady bezpieczeństwa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest oczywistym obowiązkiem organizatorów, jednak warto mieć na uwadze to, że w dużej mierze to właśnie uczestnicy decydują o bezpieczeństwie podczas wakacji. Podczas wyjazdów powinni bezwzględnie przestrzegać obowiązującego w danym miejscu regulaminu, a także wykonywać polecenia opiekunów, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej Policji.
2: Jeśli uczestnicy tej kolonii będą wypoczywać gdzieś w rejonie wody, w rejonie kąpielisk czy basenów, najważniejsze jest, aby przestrzegali regulaminów, które panują w tych miejscach. Ostrzegam przed tym, aby nie wchodzili do wody przebywając długo na słońcu, czy po ciężkim wysiłku fizycznym, albo po zjedzeniu pokarmu. Będąc na kolonii, dzieci drogocenne przedmioty powinny trzymać blisko siebie, nie mówić innym uczestnikom, jakie to miejsce, ponieważ nigdy nie wiadomo, z kim jesteśmy na takim wyjeździe, a pozwoli nam się to ustrzec przed kradzieżą.
1: Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo podczas wyjazdu zależy również od rodziców, nawet jeśli fizycznie nie ma ich tam na miejscu. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, aby przekazali opiekunom wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia ich dziecka, a także przyjmowanych leków.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Zakończył się semestr letni Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy, inicjatywy popularyzującej naukę wśród uczniów szkół podstawowych z powiatu dębickiego. Program, będący kontynuacją działalności Politechniki Dziecięcej rozpoczętej w Dębicy w 2014 roku, obejmuje cykliczne wykłady oraz warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych, specjalistów z różnych branż, popularyzatorów nauki i studentów. W ramach semestru letniego na udział w wykładach zgłosiło się 202 dzieci. W wyniku losowania wyłoniono 160 uczestników, którzy mogli wziąć udział w zajęciach. Wszystkie miejsca na warsztaty zostały natomiast wykorzystane, zapisało się na nie 120 dzieci. Od początku funkcjonowania programu liczba uczestników wszystkich edycji osiągnęła już 5672 osoby. W semestrze letnim zorganizowano 4 wykłady oraz 2 cykle warsztatów. Program wykładów obejmował różnorodną tematykę naukową. Każdy uczestnik otrzymał również zestaw naukowca umożliwiający samodzielne wykonywanie doświadczeń w domu.
4: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
6: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
7: Reklama.

Zaglądamy teraz do Finlandii, bo tam oddano książkę do biblioteki. Pomyślicie sobie, no to chyba normalna sprawa. Tylko że książka została pożyczona w 1939 roku. Teraz rodzina osoby, która ją wtedy wypożyczyła, postanowiła ją zwrócić i uwaga, dostała nawet nagrodę. I zobaczcie, gdzie tutaj jest sprawiedliwość. Jak ja się spóźniam 2 tygodnie, to już grożą mi karą. Jak ktoś 84 lata książkę trzymał, to nagle nagroda. To nie opłaca się teraz wcale oddawać. Można zostawić taki spadek. Nieoddana książka z biblioteki. I to się okazuje całkiem dobra inwestycja.

0: Informator.
1: Ruszają jasielskie wakacyjne spacery z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją będzie możliwość przejażdżki zabytkowym autosanem H935. Popularny Mękol znów wyjedzie na ulicę Jasła. W tegorocznej edycji dla wszystkich miłośników historii Jasła i regionu zaplanowano 4 tematyczne spacery, podczas których nie zabraknie fascynujących opowieści związanych z dziejami Jasła oraz mniej znanych ciekawostek związanych z miastem. Harmonogram tegorocznych spacerów znajduje się na plakacie dostępnym na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Już w weekend 25 i 26 lipca Iwonicz-Zdrój stanie się kulturalnym i kulinarnym centrum regionu. Przed nami 29 dni Iwonicza, którym towarzyszyć będzie 7 Podkarpacki Festiwal Serów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych. Wydarzenia odbędą się na malowniczym placu Dietla. Organizatorzy przygotowali bogaty program koncertowy podzielony na 2 dni. W sobotę start o godzinie 18. Na scenie wystąpią zespoły Seta oraz Loka. Wieczór zakończy dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadzi DJ Kuba. W niedzielę impreza rusza od 16. Publiczność rozgrzeją formacje Art Mineral, Agaty Siemaszko Balkan Collective oraz A Tree of Us. O godzinie 20.30 wystąpi legendarna grupa Blue Cafe.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
3: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Sąsiedzie, jeśli ciasto ze śliwkami, to jakie? Biszkoptowe czy z kruszonką? Weekend z zapasem, a w MPM jest świetna okazja na domowe wypieki. Tylko w piątek i sobotę śliwki kupisz za mniej niż połowę ceny. Po 4,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, knedli albo po prostu do podjadania. Śliwki w MPM tylko 4,50 za kilo w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50 za kilogram.
0: Reklama.

Za moment 17 i oczywiście mamy dla Was mnóstwo trendy brzmienia, ale regularnie też dostarczamy najważniejsze, najświeższe i sprawdzone wiadomości. Ekspres informacyjny w Trendy Radio punktualnie o 17, a następnie rozpoczynamy kolejny wakacyjny weekend graniem na żądanie. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do poniedziałku, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W przyszłym tygodniu diesel za ponad 8 zł, takie są prognozy. Potem Unia Europejska i jej znaczenie dla młodych ludzi. Najpierw jednak wrócimy do kapryśnej pogody w te wakacje. Marcin Krzemiński. Ulewne deszcze przetaczają się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki.
2: W skrócie się to opisuje jako niż genueński, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
1: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca, za co odpowiada front z północy. Zapewnia, że upały jeszcze wrócą w te wakacje. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy są niezgodne z prawem. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, a podatek ze zbycia paliw ciekłych miałby być płacony od zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia tego roku. Prezydent argumentuje, że oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. Jest już odpowiedź ministra finansów. Jak ocenia Andrzej Domański, decyzja prezydenta zablokowała 4 miliardy złotych dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Tymczasem według analityków z biura Reflex w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw. Najbardziej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 zł za litr. Benzyna 95 może kosztować nawet około 7 zł 45 groszy, oczywiście za litr. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W dzisiejszej gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Zetki w większości są za Unią Europejską. Z badania przeprowadzonego dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że ponad połowa młodych ludzi uważa, że Unia ma znaczenie dla ich planów na przyszłość, mówi dyrektorka przedstawicielstwa Katarzyna Smyk.
3: 64% osób w wieku 16-29 lat ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, a 63% uważa, że Unia stwarza realne możliwości dla takich osób jak oni. Ale badanie pokazuje również, że młodzi oczekują konkretnych informacji o szansach, jakie daje im członkostwo w Unii Europejskiej.
1: I te informacje ma przekazać kampania Eurotipy. W jej ramach powstała strona z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi nauki, pracy, rozwoju, biznesu i bezpieczeństwa. Do tego będą też akcje promocyjne w 8 miastach, m.in. Ostródzie, Koninie, Suwałkach i Pile.

0: Halo, halo, to czas na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W tym temacie, zmieni się i to wiele już jutro. 24 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela upalna, 30 na termometrach, w nocy tylko 13.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Dzień dobry, witajcie.
3: Hello.
2: Program teraz na antenie Trend Radia, gdzie można wysyłać pozdrowienia i dedykacje, jak przystało na weekend.
3: No ba, piątek,
2: witamy weekend, nie?
3: Piąteczek, piątu.
2: Ania
3: i Marcin.
2: Dzień dobry.
3: Cześć.
2: Dzień dobry, Rasek.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ale macie teraz fajną propozycję.
2: Jaką propozycję?
3: Marcin, Mystic Spirit of Ibiza.
2: Dla Ewy od Darka.
3: Przenosimy się na Ibizę w takim razie.
2: Oczywiście, że tak. Na Ibizie nie. A na Majorce tak.
1: A chciałbyś na Ibizę?
2: Nie, bo to za bardzo imprezowa, wiesz,
3: no
2: wyspa.
3: Co ty? Ja ciebie widzę z takim kokosem w ręce.
2: Tak,
3: no, ojej. Spodnie w ananasa.
2: Okej, okay. No ja siebie nie
3: okularki.
2: Widzę. Dobrze, że ty mnie widzisz.
1: No
2: to
1: widzę.
2: Może faktycznie
1: widzę,
2: może
1: widzę.
2: Coś pomyślę.
1: Wiesz co, przeknij to.
2: Przekminie.

0: Weekend Radio na wakacjach.
1: I kolejna gorąca dedykacja, tym razem od naszego rezydenta Marcina Rogali z Lublina. Marcinie, pozdrawiamy serdecznie. No pięknie, Ace of Base, Living in Danger już teraz. Marcinie, no pisałeś mi coś, że boli cię ucho. No to mam nadzieję, że Ace of Base wyleczy. Trzymam kciukasy, kuruj się tam.

0: Wracamy do pozdrowień. Numer do nas 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, teraz dla Ewy, Moniki i Doroty. Gorąca i serdeczna dedykacja.
1: Słodko, Mateo, za krótka każda noc.
0: Za krótka.
1: Za krótka to dopiero będzie, jak przyjdzie jesień.
0: No właśnie, no coraz to dłuższe wieczory.
1: Nie,
0: dłuższe,
1: to na odwrót, nie?
0: No jak nie?
1: A nie, no tak, dłuższe noce, ciemno.
0: No, to jakoś tak odwrotnie. W lecie najdłuższy dzień.
1: No.
0: Tak, fajnie by było.
1: Byłoby.

0: Trendy Radio 101 i 9 FM.
1: Lara Fabian, I Will Love Again.
2: Piękny numer, moi drodzy,
1: tak,
2: i piękna
1: na
2: dedykacja.
1: Urodziny tak, dla Marysi.
2: A kto pozdrawia dziewczyny z drugiej zmiany? Między innymi Ewa, Weronika i Natalia, którą gorąco i serdecznie pozdrawiam, bo Natalka wysyłała tego SMS-a wczoraj. Niestety jakoś tak przeoczyliśmy albo nie doszedł. Dzisiaj replay.
1: Tak jest, ale mamy dużo Ewek dzisiaj na antenie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Radni powiatu jasielskiego odwołali Grzegorza Persa z funkcji przewodniczącego, którą sprawował od maja 2024 roku. O zmianie na najwyższym stanowisku w Radzie zadecydował zaledwie jeden głos. Po ogłoszeniu wyników prowadzenie obrad przejął wiceprzewodniczący. W tajnym głosowaniu odnotowano 100% frekwencję. Udział wzięli wszyscy z 21 uprawnionych samorządowców. Komisja skrutacyjna wydała i zabezpieczyła w urnie 21 kart. Wszystkie oddane głosy były ważne. 11 radnych poparło wniosek o odwołanie, a 10 było przeciw. Karty zostały podpisane przez komisję i dołączone do protokołu sesji, co potwierdza pełną transparentność i legalność procedury. Sąd rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec młodego kierowcy najsurowszy środek zapobiegawczy. To efekt złamania podwójnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz potrącenia na pasach osoby pieszej. Teraz 21-latek najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Mieszkaniec z Rzeszowa będzie miał możliwość wyciągnięcia wniosków ze swojego lekceważącego podejścia do przepisów prawa, mówi komisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
3: 21-letni mieszkaniec Rzeszowa mimo młodego wieku posiada już 2 aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie i Przeworsku. Ponadto w policyjnych systemach informacyjnych widniał zapis o tym, że miał wydaną decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. W związku z popełnionymi przestępstwami mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przesłali do prokuratury rejonowej dla miasta Rzeszów. Wczoraj prokurator po zaznajomieniu się z nimi wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem o tymczasowy areszt dla młodego kierowcy.
2: O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
0: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
2: Bezpieczeństwo pożarowe podczas żniw i prac polowych to kluczowy element ochrony zbiorów, cennego sprzętu oraz życia ludzkiego. Okres intensywnych prac rolniczych pokrywa się zazwyczaj z letnimi falami upałów, co przy obecności suchych, palnych materiałów tworzy idealne warunki do powstania ognia. Iskra z niesprawnej maszyny rolniczej wystarczy, aby w kilka minut strawić dorobek całego sezonu. Większość pożarów podczas zbiorów nie wynika z pecha, lecz z problemów technicznych lub zaniedbań. Mówi Paweł Giba, rzecznik prasowy Sanockiej Straży Pożarnej.
4: Jeśli chodzi o pożary powstałe od pożarów maszyn rolniczych, również zdarzają się takie rzeczy, bo musimy być świadomi, że te maszyny rolnicze pracują zazwyczaj w wysokich temperaturach, na dużych obrotach i najczęściej zły stan techniczny lub jakieś wady mogą być tą przyczyną. Na przykład jakiś brak konserwacji, pozostawianie resztek roślinnych na jakichś silnikach i elementach ruchomych, czy zły stan instalacji elektrycznej, przegrzanie łożysk i pasów klinowych. No myślę, że takie typowe elementy techniczne i ich niedopatrzenie powodują pożary od maszyn rolniczych.
2: Jeśli dojdzie do zapłonu, kluczowy jest czas. Należy natychmiast zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i ewakuować się, zabierając gaśnicę. Próbę gaszenia w zarodku podejmujemy tylko wtedy, gdy nie zagraża to bezpośrednio życiu. Równolegle należy niezwłocznie wezwać straż pożarną. Pszczoły to stworzenia o niezwykłych obyczajach, których dźwiękowe bzyczenie towarzyszy nam nieprzerwanie od wczesnej wiosny aż do jesiennych chłodów. Ich codzienna, pełna poświęcenia praca zasługuje na nasz głęboki szacunek i szczególne zainteresowanie. To właśnie te małe, pracowite owady odpowiadają za zapylanie roślin, w tym upraw polowych, warzyw oraz drzew i krzewów owocowych. W związku z tym w piątek, 7 sierpnia na dziedzińcu Genu zorganizowana zostanie wyjątkowa pszczela strefa, w której na uczestników czekać będą fascynujące opowieści przy prawdziwym ulu, liczne zajęcia kreatywne oraz mnóstwo innych atrakcji. Wielki Dzień Pszczół to doroczna inicjatywa, która ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wielką rolę pełnią te owady w naszym otoczeniu i jak wiele im zawdzięczamy. Obchody zostały podzielone na strefę bezpłatną oraz płatne warsztaty. Obowiązują zapisy.
1: Reklama.
5: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
9: Lenka dzisiaj obchodzi swoje 35. urodziny. Co ty na to?
10: Jak na lato, tak, ale widzę, że Halo tu Londyn zaraz zagramy.
9: Oczywiście,
10: no
9: że tak.
10: Z tego, co czytam, to Lenka wybiera się do Londynu.
9: Przyjaciele z Moszczenicy przesyłają gorące i serdeczne pozdrowienia.
10: Dużo, dużo zdrówka
9: i wszystkiego naj. No i udanych wakacji, redakcji. Bo podobno wyjeżdżasz na Mazury już niedługo. No,
10: wiesz,
9: to trzymamy kciuki.
10: No, z tego, co czytam, to Lena ogólnie planuje bardzo obfite wakacje.

Halko, halko, słodziaki. No, nadeszła ta chwila, kiedy, no właśnie, przedstawimy sobie wczorajsze notowanie programu Trendy Lista. Zapraszam oczywiście dzisiaj po godzinie 19. Wylot Armin van Buuren, Like a Child. No, niestety imprezowy hicior, ale się z nim żegnamy. Isabel La Rosa w propozycji pierwszej The Thing That I Would Do To Be Enough For You. No, tu bardziej krążek dla osób, które uwielbiają muzykę ze stylu New Romantic. No, ja bardzo lubię. Stwierdziłam, że no, może wam siądzie. Zobaczymy. A jak nie, no to jest jeszcze propozycja druga, imprezowa. Belters Only powracają do nas z najnowszym singlem Be Alright. Na piątym December 10 Infinity. No, tutaj spory awans, także pięknie głosujecie. Na czwartym Roxy, Chciałam Ciebie Więcej, też cudownie. Pozdrawiamy oczywiście naszą Jaślankę. Na trzecim Nelly Furtado, Electric Circus 2, Subfocus Elevate w remiksie DJ-a Aloka. No, tu z pierwszego także sporo, a na pierwszym Blanka i Dance 2. Także też pięknie. Zapraszam oczywiście po godzinie 19, żeby wspólnie sobie odliczyć nasze hot hiciory z programu Trendy Lista, a już teraz powracamy do pozdrowień.

0: Bartek, wiedziałem, że napiszesz tego SMS-a tak w okolicach czwartku, piątku, no i piątek mamy. Proszę bardzo. Pozdrowienia serdeczne dla chłopaków, którzy nie są ze mną, bo są. No i właśnie tutaj nie przeczytam.
1: No może nie czytaj, nie
0: no
1: czytaj.
0: No właśnie, pozdrowienia serdeczne dla firmy, no powiem, że z Jedlicza ta firma, no i oczywiście dedykacja muzyczna przede wszystkim dla Sebastiana i Michała.
1: Sweet Disco,
0: chłopaki,
1: React.
0: No właśnie.
1: Fajnie zagramy,
0: śmialiście
1: super.
0: Się, że będzie źle, a wyszło najlepiej.
1: No,
0: ale
1: to
0: dla
1: jest
0: niego,
1: chyba najlepsze.
0: Dla niego.
1: A tam no niech ma chłopak.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Piątek na antenie Trend Radia, weekendu początek. Oh yeah. SMS-y od was dla was, moi drodzy, bo przy piątku to fajnie dostać miłe życzenia, no nie?
2: I to bardzo.
1: Nawet bardzo, dokładnie tak, więc co tu będzie teraz w SMS-ach? Proszę bardzo. Pozdrawiam przyjaciółkę Madzie i proszę o zagranie utworu
2: Ice Cream. Marcin, słuchasz
1: K-popu? Na wakacje.
2: No dziewczyny słuchają, pozdrawiamy tak? Bardzo gorąco, tak, bo już widzę, że odzdrawia też przyjaciółka Julia i prosi o zagranie utworu Sign 82. Też zagramy, drogie kobietki.
1: O, to fajny numer.
2: No i pewnie dziewczyny, może jakieś piżama party przy piąteczku?
1: Piżama party.
2: No ja lubiłam bardzo.
1: Ja nienawidzę czegoś takiego.
2: No, bo jesteś facetem, nie czaisz
1: starej
2: tego.
1: Daty jestem, moja
2: Ty
1: droga.
2: Ty wolisz w garażu siedzieć.
1: Zgadza się. To jest prawda.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Morawiecki i jego zwolennicy. Poza PiS-em to ponad 40 osób. Rusza w Gdańsku jedna z największych imprez tego typu w Europie, Jarmark Świętego Dominika. Wybieracie się do Hiszpanii, posłuchajcie, ile kosztuje tam hotelowa doba. Michał Pieszkała. 40 posłów, jeden senator i trzech europarlamentarzystów poza PiS-em.
2: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
1: I jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Tak zwana ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy zakładają zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. To było kolejne podejście do tej ustawy, bo poprzednią prezydent zawetował. Zdaniem Nawrockiego tamten projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestie kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
3: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
1: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Prezydent nie podpisał dziś za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firmy paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Gdańsk odlicza godziny do rozpoczęcia dorocznego handlowo-kulturalnego święta, które przyciąga do miasta osoby z całej Polski. Już co jutro rozpocznie się Jarmark Świętego Dominika. Kupcy, gastronomicy i pasjonaci na 3 tygodnie zajmą sporą część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
4: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie, mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
5: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
4: Na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
6: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
4: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
1: W pobliżu popularnego wśród plażowiczów i surferów portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku pojawił się dużych rozmiarów żarłacz biały. Ten gatunek rekina, który jest groźny dla człowieka, niezwykle rzadko bywa przy brzegach Portugalii. Rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego osoby nim płynące nagrały krótki film, stąd była możliwość identyfikacji. Rekin miał 4 metry długości. To jeszcze zejdźmy na ląd. W sąsiedniej Hiszpanii przeciętna cena za dobę hotelową wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o kilka procent i wyniosła 137 euro, to w przeliczeniu około 600 zł. Za pokój w hotelu pięciogwiazdkowym średnio trzeba było zapłacić prawie 1400 zł. Najpopularniejszymi celami podróży dla Hiszpanów były w czerwcu Andaluzja, Katalonia i Walencja, a dla turystów z zagranicy Baleary, Katalonia i Wyspy Kanaryjskie. Najwięcej zagranicznych gości przybyło do Hiszpanii z USA i Niemiec.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jurgen Klopp został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku, czyli do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Klopp w ostatnich 2 latach pełni funkcję szefa do spraw futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern. Katarzyna Niewiadomo oraz Agnieszka Skalniak Sujka znalazły się w składzie ekipy Canyon SRAM na 5. edycję Tour de France kobiet. Nasza kolarka w każdym z dotychczasowych Tour de France stanęła na podium. Wygrała wyścig w 2024 roku, a 3 razy zajęła 3. miejsce. 9-etapowy wyścig rozpocznie się 1 sierpnia w Lozannie. Jest pierwszy medal dla Polski na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. Srebrny, ale nie zdobyła go wybrana w styczniu sportowcem roku Klaudia Zwolińska, która tym razem spisała się słabiej. Wywalczył go 35-letni Michał Pasiut. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
2: To duża niespodzianka. Michała Pasiuta do podium nikt nie typował. Dla niego to oczywiście największy sukces w karierze.
3: To był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki. Szkoda, że to złoto uciekło. No kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny. Ja już jestem stary, więc daruję mu tym razem.
2: Rozczarowaniem zakończył się występ w kajakowym salonie Klaudii Zwolińskiej. Dwukrotna mistrzyni świata zeszłego roku w Oklahoma City zajęła dopiero 10. miejsce.
4: Jest mi bardzo przykro, bo teraz troszeczkę tak mi łzy napierają do oczu, ale walczę z tym, bo jednak staram się trzymać tą głowę wysoko. Prezentowałam super poziom na kwalifikacjach, półfinałach i muszę po prostu podejść do tego bardzo mocno analitycznie, co się wydarzyło.
2: Zwolińska będzie miała jeszcze szansę na medal w slalomie w Kanadyjkach.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
5: Halo, halo, zapraszam Was na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro 24 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela upalna, 30 stopni na termometrach, w nocy tylko 13.
0: Reklama.
6: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
7: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
10: Granie na żądanie.
11: Wyślij SMS pod numer 7148.
10: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
11: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
10: Po 17. Po 17.
5: Proszę o zagranie piosenki Aparaty w 22. rocznicę ślubu. Fajna
12: nazwa, Aparaty, nie?
5: Aparaty, tak. Dla męża Piotra z Doma Radza od żony Marty. No to...
12: Ty sama jesteś aparatem.
5: Jestem? Aparatką. Oglądałeś? Taka kreskówa była
12: tak,
5: świetna
12: oczywiście,
5: kiedyś.
12: Oczywiście, że tak.
5: Życzymy w takim razie więcej pięknych chwil razem, no i no chyba trzeba wybrać się na jakąś romantyczną kolację.
12: Jestem za.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pozdrawiam wszystkich,
2: którzy mi dobrze życzą.
1: Tak? O, pięknie. Piosenka Skutera. Faster, harder.
2: Faster, harder. Skuter.
1: Tak.
2: Dokładnie tak to ma zrobić. Ja, dokładnie, niech będzie.
1: Niech będzie.
2: Moi drodzy, wielkie hity na antenie Trend Radia, tak przy piątku. A co?
1: No pewnie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Dla siostry Krystyny z Opacia i syna Krzysztofa z okazji imienin. Dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i spełnienia marzeń życzy siostra Boguśka z Bączala Dolnego. Proszę o piosenkę Adama Chroli, tego co najlepsze. Pozdrawiam również Trendy Radio.
2: Znam ten numer i on się bardzo nadaje, słuchaj, na biesiadne też takie.
1: No pewnie,
2: taką posiadówkę
1: przede
2: biesiadną,
1: wszystkim
2: wiesz?
1: Na urodziny, nie?
2: Na urodziny tak samo,
1: no pewnie,
2: dokładnie.
1: Dużo, dużo zdrowia życzymy i pozdrawiamy też siostrę Bogusię.
2: Tak, bardzo.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio, a w Trend Radio oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia rządzą, panują, jak zwał, tak zwał, a mamy piątek, więc tym bardziej miło nam prezentować wasze gorące i serdeczne. Pozdrowienia dla Patrycji, która zdała prawo, prawko, tak, prawo jazdy. Egzamin poszedł pewnie rewelacyjny, za pierwszym podejściem. Wow, Chris pozdrawia gorąco i serdecznie, no właśnie, no i prosi o zagranie piosenki Topki, miły pan Defis, za wszystko i za nic, tak, mamy zagrać. Oczywiście ten kawałek już szukamy w naszej bazie muzycznej. Kolejna dedykacja pojawia się na naszej antenie, proszę bardzo. Cóż tutaj mamy? Z okazji imienin dla Anny Bąk z Rzepiennika, z Trzyżewskiego. 100 lat przy maszynie życzą koleżanki z działu wykończeniówki, tak? Wykończeniówka, piosenka Baciary, jak się bawią ludzie. No to 100 lat, może nie przy maszynie, ale ogólnie 100 lat życzymy wszystkiego dobrego. Natomiast teraz, no właśnie, za wszystko i za nic, Topki.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
0: Radni powiatu jasielskiego odwołali Grzegorza Persa z funkcji przewodniczącego, którą sprawował od maja 2024 roku. O zmianie na najwyższym stanowisku w Radzie zadecydował zaledwie jeden głos. Po ogłoszeniu wyników prowadzenie obrad przejął wiceprzewodniczący. W tajnym głosowaniu odnotowano 100% frekwencję. Udział wzięli wszyscy z 21 uprawnionych samorządowców. Komisja skrutacyjna wydała i zabezpieczyła w urnie 21 kart. Wszystkie oddane głosy były ważne. 11 radnych poparło wniosek o odwołanie, a 10 było przeciw. Karty zostały podpisane przez komisję i dołączone do protokołu sesji, co potwierdza pełną transparentność i legalność procedury. Sąd rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec młodego kierowcy najsurowszy środek zapobiegawczy. To efekt złamania podwójnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz potrącenia na pasach osoby pieszej. Teraz 21-latek najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Mieszkaniec Rzeszowa będzie miał możliwość wyciągnięcia wniosków ze swojego lekceważącego podejścia do przepisów prawa, mówi komisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: 21-letni mieszkaniec Rzeszowa mimo młodego wieku posiada już 2 aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie i Przeworsku. Ponadto w policyjnych systemach informacyjnych widniał zapis o tym, że miał wydaną decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. W związku z popełnionymi przestępstwami mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przesłali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Wczoraj prokurator po zaznajomieniu się z nimi wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem o tymczasowy areszt dla młodego kierowcy.
0: O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
0: Bezpieczeństwo pożarowe podczas żniw i prac polowych to kluczowy element ochrony zbiorów, cennego sprzętu oraz życia ludzkiego. Okres intensywnych prac rolniczych pokrywa się zazwyczaj z letnimi falami upałów, co przy obecności suchych, palnych materiałów tworzy idealne warunki do powstania ognia. Iskra z niesprawnej maszyny rolniczej wystarczy, aby w kilka minut strawić dorobek całego sezonu. Większość pożarów podczas zbiorów nie wynika z pecha, lecz z problemów technicznych lub zaniedbań. Mówi Paweł Giba, rzecznik prasowy Sanockiej Straży Pożarnej.
4: Jeśli chodzi o pożary powstałe od pożarów maszyn rolniczych, również zdarzają się takie rzeczy, bo musimy mieć świadomość, że te maszyny rolnicze pracują zazwyczaj w wysokich temperaturach, na dużych obrotach i najczęściej zły stan techniczny lub jakieś wady mogą być tą przyczyną. Na przykład jakiś brak konserwacji, pozostawianie resztek roślinnych na jakichś silnikach i elementach ruchomych, czy zły stan instalacji elektrycznej, przegrzanie łożysk i pasów klinowych. No myślę, że takie typowe elementy techniczne i ich niedopatrzenie powodują pożary od maszyn rolniczych.
0: Jeśli dojdzie do zapłonu, kluczowy jest czas. Należy natychmiast zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i ewakuować się, zabierając gaśnicę. Próbę gaszenia w zarodku podejmujemy tylko wtedy, gdy nie zagraża to bezpośrednio życiu. Równolegle należy niezwłocznie wezwać straż pożarną. Pszczoły to stworzenia o niezwykłych obyczajach, których dźwiękowe bzyczenie towarzyszy nam nieprzerwanie od wczesnej wiosny aż do jesiennych chłodów. Ich codzienna, pełna poświęcenia praca zasługuje na nasz głęboki szacunek i szczególne zainteresowanie. To właśnie te małe, pracowite owady odpowiadają za zapylanie roślin, w tym upraw polowych, warzyw oraz drzew i krzewów owocowych. W związku z tym w piątek, 7 sierpnia na dziedzińcu Genu zorganizowana zostanie wyjątkowa pszczela strefa, w której na uczestników czekać będą fascynujące opowieści przy prawdziwym ulu, liczne zajęcia kreatywne oraz mnóstwo innych atrakcji. Wielki Dzień Pszczół to doroczna inicjatywa, która ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wielką rolę pełnią te owady w naszym otoczeniu i jak wiele im zawdzięczamy. Obchody zostały podzielone na strefę bezpłatną oraz płatne warsztaty. Obowiązują zapisy.
1: Reklama.
5: Hej, Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
12: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
12: 795 216 523.
11: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.

0: Trendy Radio 101 i 9 i 95 i 2 FM.
1: Madzia ma to do siebie, że po prostu ładne imię ma. To jest fajne, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że wyjechała z Warszawy dokładnie 10 lat temu i przeprowadziła się do Krosna, tutaj mieszka na stałe. No i oczywiście poznała wyjątkową osobę o imieniu...
2: Jarek!
1: No Jarek, Jarku, nice. Pozdrawiamy gorąco.
2: Ja nie znam żadnego Jarka.
1: Ja znam kilku Jarków.
2: O, i co powiesz?
1: Bardzo pozytywni.
2: Jarek.
1: Dokładnie.
2: Imię Jarek.
1: Jednego Jarka znam z Sanoka, bardzo miły chłopak, pomógł mi wymienić akumulator kiedyś. I znam też, też mechanika z Jasła o imieniu
2: pozdrawiamy
1: Jarek.
2: Bardzo gorąco. Dobrze tak. Się kojarzył, mega pozytywnie. Coś od Maryli Rodowicz zagrać, coś
1: tak.
2: Wybierzemy
1: A
2: na
1: co
2: pewno.
1: Co wybrać, jak myślisz?
2: Może wsiąść do pociągu?
1: Niech będzie,
2: niech
1: bo to
2: będzie,
1: takie robimy zawsze na różnego rodzaju imprezach pociąg wtedy, nie?
2: No nie, dokładnie.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Migiem, przedstawimy teraz grupę Migiem.
2: Migiem, dokładnie, filmowe role, zagrajcie. Dlaczego tego nie gracie?
1: Jak pani nie gramy? Krystyna, często gramy, pani Krysiu.
2: Gramy, często tylko chyba pani...
1: przeoczyła po prostu.
2: Albo wiesz, często coś jest tak, Marcin, że jak o czymś myślimy bardzo i coś mega chcemy na szybko, nie?
1: No.
2: No to kurczę, a to tostera sobie schowałam, jakby mi się zepsuł.
1: Aha, okej. Okay. No tak właśnie spoglądam.
2: Bo ja mam, wiesz, często wywalam te paragony.
1: Dokładnie, ale no. Jak się zepsuje, pasowałoby go mieć, prawda?
2: No wiesz, właśnie. Wolę trzymać, bo wywalę, no, akurat coś się stanie, jak już nie
1: dokładnie.
2: Będzie.
1: Dokładnie, to są wielkie hity, to jest oczywiście wielki przebój na antenie Trend Radia.
2: Filmowe role, dokładnie.
1: Tak, filmowe role. A filmowe role, taka twoja ulubiona filmowa rola, to jaka by była? No bo twoja,
2: wiesz,
1: to wiem, Calineczka
2: ja
1: na ziarnku grochu.
2: Z polskich aktorek, no i niestety już nieżyjącą Kalinę Jędruś.
1: A, no tak, no rzeczywiście.
2: No, dla mnie topka. A twoje?
1: A moje to coś takiego zagranicznego, ale musiałbym dłużej pomyśleć.
2: No wiem, Robert Pattinson, wiem.
1: Nie, właśnie nie.
2: A przestań się przed tym zdrygiwać, Marcin.
1: Tak? No. Niech będzie. Saga
2: Batmana niby mówiłeś, że lubisz.
1: Saga Zmierzch.
2: Saga Zmierzch też.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Pięknie zagramy teraz Dr. Alban, słuchajcie, i Lover Boy. Gorąca i serdeczna, ciepła i miła dedykacja dla Marzeny z Jaszczkwi, a gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Sebastian i oczywiście prosi o zagranie tego wyjątkowego przeboju. Mamy też z okazji imienin dla mojego taty Krzysztofa. Zielone włoskie orzechy proszę zagrać. Kolejne pozdrowienia. No cóż, Baciary, Justyna Lubas, połówki dwie. Najlepsze życzenia z okazji 42. urodzin dla męża Sławka przesyła żona Aneta oraz synowie również tutaj się dopisali, podpisali i przekazują oczywiście gorące i serdeczne. Życzę mojej ukochanej Ani oraz... miłego, wspaniałego weekendu, śmiechu na twarzy, pogody ducha oraz słonecznych dni życzy Kuba. Proszę również Trendy Radio piosenkę, takie tango, Budki Suflera. Pozdrawiamy gorąco. Mamy też serdeczną i ciepłą dedykację dla Justyny F. okolic Nowego Żmigrodu. Gorące pozdrowienia od Piotra z Sanoka. I jeszcze dla Moniki. Ciepła dedykacja, zdrowia, szczęścia i zadowolenia z nowej pracy. Aż serdeczne i ciepłe pozdrowienia przesyła Rysiu. Takie pozdrowienia, takie dedykacje na naszej antenie.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Już po zapisem. Morawiecki ze zwolennikami w nowej politycznej roli. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą w pociągach rowerzyści. Przed weekendem za chwilę u nas także raport kąpieliskowy. Michał Pierzchała. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dzisiaj decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa 44 polityków, w tym jest 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
2: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
1: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię.
2: O planach będziemy mówić na kolejnych naszych spotkaniach. Tak jak powiedziałem, my walczyliśmy do końca o jedność.
1: Z PiS-em żegnają się obok Morawieckiego m.in. Piotr Miller, Michał Dworczyk, Olga Semeniuk-Patkowska czy Paweł Jabłoński. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
3: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczana zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
1: Myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który wyleciał z Ukrainy i wtargnął do rumuńskiej przestrzeni powietrznej.
4: Ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
1: Mówił rumuński prezydent Nikis Ordan. To nie pierwszy incydent naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii, ale pierwszy, jeśli chodzi o zestrzelenie bez załogowca. Pod koniec maja na dom mieszkalny nieopodal granicy z Ukrainą runął dron przenoszący ładunek wybuchowy. Rosjanki, których mężowie zginęli na wojnie w Ukrainie, będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów in vitro. Nowe prawo przegłosowała właśnie Duma, niższa izba parlamentu Rosji. W uzasadnieniu do ustawy mowa jest o tym, że w przypadku śmierci małżonków żony tracą możliwość zostania matkami i że nawet bez tych rozwiązań sytuacja demograficzna Rosji jest trudna. Przed weekendem raport kąpieliskowy. We wszystkich kąpieliskach nadmorskich SNPiT zezwala na wchodzenie do wody. Tak wynika z mapy zamieszczonej na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej. W głębi kraju kilka miejsc z zakazami to m.in. kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Pilice w Łódzkiem czy jezioro Paprocany w Tychach.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Od meczu Radomiaka z Wieczystą zaczął się jubileuszowy sezon naszej piłkarskiej ekstraklasy. To stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. O 20.30 dziś jeden ze szlagierów kolejki Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
2: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
3: No nie jest to jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Cały czas bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby ten zespół był mocniejszy.
2: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego, koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna.
4: Trudno coś deklarować, a jednocześnie no chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja, tak?
2: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników. Emocji nie zabraknie też pewnie w dolnej połowie tabeli, bo na starcie rozgrywek ciężko wskazać kandydatów do spadku.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Holender Mark Van Bommel został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Belgii. Zastąpił Francuza Rudiego Garcia, z którym belgijska federacja nie przedłużyła kontraktu mimo awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. 49-letni Van Bommel to 79-krotny reprezentant Holandii i wicemistrz świata z 2010 roku. Do końca roku Belgia rozegra 6 meczów w Lidze Narodów. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą na Alpe d'Huez i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugi był Francuz Lenny Martinez, a trzeci zwycięzca wczorajszego etapu ekwadorczyk Richard Carapaz. Z kolei w Tour de Pologne kobiet pierwszy etap z metą w Zamościu wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz zajęła 5. miejsce. Łukasz Czapla zdobył w Tallinie brązowy medal strzeleckich mistrzostw świata w ruchomej tarczy w konkurencji 40 mix. Czempionem globu został Haik Minasyan z Armenii.
5: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro zdecydowanie cieplej. 24 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela, ajajaj. Prawdziwa gratka dla miłośników słońca i ciepłych temperatur. 30. Oj tak. I pełne słońce w nocy. Zimno, bo 13.
6: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

Piątek na antenie Trend Radio, oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Cóż tutaj mamy do zagrania? A, faktycznie, teraz budka suflera. To nagranie właśnie życzę mojej ukochanej Ani oraz miłego, wspaniałego weekendu, uśmiechu na twarzy, pogody ducha oraz słonecznych dni. Kuba pozdrawia bardzo gorąco i oczywiście zamawia teraz budkę suflera.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Zagrajcie nowość od Chadomena.
2: No i nowszą nowość. Znajdziemy wyjątkowego. Proszę bardzo, co takiego wyjątkowego Chadomen całkiem niedawno wprowadził na rynek?
1: Wpadam. No to wpadamy?
2: Tak, 4 dni temu to nagranie powstało, no już 5. No to tak zagrajmy Chadomena już teraz na naszej antenie. Gorąca i serdeczna, ciepła i miła dedykacja. Ola dla ciebie, a miłe słowa przekazuje Przemysław. Napisał tego SMS-a z Jasła. No jeszcze całusa dał na koniec.

0: skutera jeszcze nie graliśmy dzisiaj.
1: Nie graliśmy,
0: i
1: ale teraz zagramy.
0: Wszystkiego najlepszego dla największego fana skutera, Rafała.
1: Tak, pięknie. Rafał, dobry wybór, aczkolwiek lubisz wszystkie, całą twórczość w zasadzie skutera, ale ten najnowszy hit ma coś w sobie i to jest takie trochę połączenie stylów i starego, i tego najnowszego.
0: Wave from outer space.
1: Pięknie brzmi.
0: No to lecimy.
1: I jeszcze lepiej pewnie wygląda.
0: No pewnie tak.
2: W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

Będziemy, moi drodzy, z tym piątkowym, wyjątkowym wieczorem, gdzie oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia rządzą na naszej antenie, czyli prywatka z Trendy Radiem. Dedykacja dla Marka z bujną fryzurą od kolegi Krzyśka. A Krzysiek prosi o piosenkę. Dam gitarę.

Takie przeboje, moi drodzy, na antenie Trend Radia. Czas nagli, a tu cały czas pozdrowień przybywa. No nie zdążymy wszystkich zagrać. Dla mojego męża Krzysztofa z okazji imienin dużo od żony Violetty. Teresa Werner, miłość jest piękna. Mamy też gorące pozdrowienia dla Krzyśka z Magellana z okazji nadchodzących imienin i urodzin. Wszystkiego najlepszego, Krzysiu, od dziewczyn buziaki. I oczywiście prosimy o piosenkę Kobiety są gorące. Aha, aha, miłego weekendu.

0: Dzięki za dziś. Miłego weekendu życzymy. Ania zostaje, odliczy jeszcze 20 w 120.
1: No pewnie.
0: Trendy Radia oczywiście zostańcie. Będziemy mieli propozycje, wyloty i wszystko w ramach oczywiście dzisiejszego
2: same
0: wieczoru.
2: Super hity. Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Piątek, piąteczek, piątulo. Hello, cześć dziubasy. Ja też witam was mega, mega gorąco w 2588 notowanie Trendy Listy. Standardowo wylot przed nami to Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms. No, żegnamy się z tym utworem, ale mam za to dwie propositions, które no wydaje mi się, że wpadną wam w ucho. No tak myślę i mam taką nadzieję. Dobra, start.
2: Wyloty.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Fajny surprise po wylocie. Jubel też powraca do nas z najnowszym singlem Ocean House. No, chciałoby się teraz leżeć gdzieś nad wodą. No, może nie o tej godzinie, chociaż zachody też bywają piękne. Ale muzycznie też możemy się trochę nastroić i ten artysta właśnie nam w tym pomoże. Dobra, ja się tu nie rozgaduję. Gramy.
0: Propozycje.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Fajnie to wybrzmiało, Ocean House. Tak tylko przypomnę i hit, o który wnioskowaliście już kilka razy. Pozdrawiam Emilkę i Janka, którzy też pisali, żeby w końcu dodać. Dodałam. Inna powraca z nowością Wiz Away. Oj, tak, utwór, który aż prosi się o to, żeby przy nim wejść do samolotu i odlecieć i chillować. No, obecnie możemy pochillować, żeby odlecieć, ale myślami w ten świat muzyki. Dobra, play i na raz jeszcze przypomnę.
0: Propozycje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Jasło pozyskało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu, którego celem jest wsparcie 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Przekształciliśmy Jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest, to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu. Też jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
1: Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2028 roku. Gmina Jedlicze podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zadaszenia istniejącego lodowiska oraz kortu tenisowego zlokalizowanych przy Gosir w Jedliczu. To kolejny krok w kierunku rozwoju lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz stworzenia lepszych warunków do korzystania z obiektu przez mieszkańców. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych udogodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach zadania przygotowane zostaną również wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji. Zgodnie z zawartą umową, kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie opracowana do 15 grudnia.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Na krośnieńskim osiedlu Markiewicza rusza wyjątkowy projekt dedykowany starszym mieszkańcom. W ramach akcji Krośnieńskie Asy seniorzy będą współtworzyć nowe miejsca spotkań. Zamiast gotowego grafiku zajęć organizatorzy stawiają na wspólne decydowanie o tematach warsztatów i atmosferze. Pierwsze spotkanie odbędzie się na świeżym powietrzu, dając okazję do rozmowy o potrzebach mieszkańców. 30 lipca spotkanie odbędzie się na terenie zielonym przy Radosnej Dolinie, 2 sierpnia przy Placu Zabaw obok bloku nr 17A, 4 sierpnia na terenie zielonym przy ulicy Oficerskiej 1. Po cyklu plenerowym zaplanowano 13 spotkań warsztatowych. Uczestnicy zajmą się m.in. dekupaż kulingiem, malowaniem kubków czy szyciem woreczków. Powstanie też wspólna kronika grupy. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych seniorów z osiedla Markiewicza. Nie są wymagane zapisy. Taniec to pasja, która łączy. Pod tym hasłem pracownia tańca BDK ogłasza nabór na nowy rok artystyczny 2026/2027. Zajęcia są skierowane do dzieci oraz młodzieży w różnym wieku. Program został dopasowany do etapów rozwoju uczestników, dzięki czemu każdy znajdzie grupę idealną dla siebie. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci od 4 lat. W okresie od września 2024 roku do czerwca 2026 roku gmina Lesko realizowała projekt Otwórz się na wiedzę, współfinansowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Celem projektu było podniesienie jakości edukacji poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wsparcie rodziców oraz doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ważnym elementem projektu była również modernizacja i dostosowanie budynku szkoły podstawowej w Bezmiechowej Dolnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono liczne zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne, społeczne, obywatelskie oraz ekologiczne. Szkoły zostały wyposażone w laptopy, monitory i tablice interaktywne, specjalistyczne oprogramowanie oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie konkursu Zostań mistrzem nowoczesnej lekcji, którego celem było rozwijanie kreatywności uczniów, promowanie nowoczesnych metod uczenia się oraz zachęcenie do wykorzystania technologii cyfrowych edukacji.
0: Reklama.
4: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
1: Po wylocie i propozycjach zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa. Tam już możecie bezpłatnie głosować. Na 20. nowość. Belters Only Be All Right. 19. Aleksandra Stan i Talk z 20. A na 18. Toby Romero Fly High. Tym razem z 19.
2: 20.

0: Moi milusińscy, ja również przypominam o tym, że nadal możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, z tym, że please, pamiętajcie, no muszą być w miarę cenzuralne.
1: No mnie też czasem poniesie, jak jest dobry bicik, ale
0: no niestety takich hitów nie gramy, także no trzeba mieć to na uwadze, mogą to być nowości i utwory, które też jeszcze nie znalazły się w Trendy Liście, ale jeżeli jest taki hit, który był i chcielibyście, żeby ponownie wybrzmiał, śmiało też możecie dać znać. A już teraz na miejscu 17 Kungs Getaway z 15, 16 Calvin Harris i Satisfy z 17, a na 15 Duke Dumont i Miss de Manier. Dzisiaj ze 16.
2: 17.
3: W dół.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: PiS po rozłamie uszczuplony o ponad 40 osób. Poznajemy kulisy rozmów. Olbrzymi statek w gdyńskim porcie, tak dużego nigdy dotąd tam nie było. Podczas upałów można się schłodzić w lodówce. Specjalne kapsuły, do których może wejść człowiek, trafiły właśnie na rynek. Michał Pierzchała. Negocjacje z kierownictwem PiS-u trwały kilkanaście godzin przez 3 dni. W poniedziałek, wtorek i środę ujawnił poseł Paweł Jabłoński, mediator ze strony Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. A to, że nie przyniosły skutku, wiemy już od kilku godzin. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że zwolennicy byłego premiera będą z partii wyrzuceni, bo nie podpisali tak zwanej lojalki.
2: Podjęli taką decyzję, jaką podjęli. Wnioski muszą być wyciągnięte. Nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. O, tak się po prostu ułożyło.
1: Zostaliśmy wypchnięci przez grupę intrygantów biegłych w partyjnych gierkach, którzy mieli wielki wpływ na prezesa. Tak sprawę widzi Mateusz Morawiecki.
3: Do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco, czyli poszerzać elektorat.
1: Jak wyliczył Morawiecki, lojalki dyktowanej przez kierownictwo PiS-u wraz z nim nie podpisał. Pisało w sumie 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów. Na razie nie zapadła decyzja, czy tworzyć będą własny klub w Sejmie i jaka będzie nazwa ich ewentualnego ugrupowania. Jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą wschodniej części kraju. Pilnej uwagi wymaga część zapór wodnych w Polsce, alarmuje raport Fundacji Client Earth. Według opracowania około 1/5 analizowanych obiektów jest w złym stanie technicznym. Wśród najstarszych konstrukcji znajduje się zapora w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Obiekt na rzece Bóbr ma ponad 100 lat i przechodzi modernizację, mówi Marta Klimkiewicz z fundacji.
4: Ponad 40 zapór w Polsce przekroczyło wiek alarmowy, czyli 50 lat. A dlaczego to jest wiek alarmowy? Bo właśnie 50 lat to jest wiek, który ONZ wskazuje jako próg, po którego przekroczeniu zapora zaczyna być bardziej narażona na awarie.
1: Podobne wyzwania dotyczą innych dużych zbiorników, m.in. zaporu w Solinie, Włocławku czy obiektów kaskady Nysy-Kłodzkiej. Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim i akurat przez cały weekend tam pozostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek. Na rynek w Japonii trafiły lodówki, w których człowiek może się ochłodzić. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu kilku minut. Temperatura wewnątrz kabiny wynosi 15 stopni, jednak kiedy wchodzi do niej człowiek, to uruchamia się dodatkowy nawiew. Kierowany na głowę, plecy i ramiona strumień powietrza ma zaledwie 5 stopni. Twórcy liczą, że takie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, których pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach. Cena to w przeliczeniu około 35 tysięcy złotych. Jest też droższa wersja ulepszona, zawierająca przenośne akumulatory, co pozwoli umieścić lodówkę na przykład na placu budowy.

0: Halo, halo, to czas na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro cieplej, bo 24 na termometrach, ale za to w niedzielę upalnie. 30 stopni odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No niestety noc nie taka ciepła, bo na termometrach tylko 13.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
2: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
0: A już teraz gorąca dedykacja dla naszej słuchaczki Kamy, która obchodzi 25 urodziny. Kama prosi o hit, który towarzyszył jej, gdy była młodsza. I nadal ma do niego ogromny sentyment. Tom Boxer Antonia, jak dobrze też pamiętam na ficie. I Morena. Oj, ja też mega uwielbiałam ten kawałek i wydaje mi się, że fajnie wybrzmi podczas programu. A Kamie życzę dużo, dużo uśmiechu i zdrowia, bo jest najważniejsze. Spełniaj, Kama, marzenia. I dzięki za fajny hicior. Następnie już lokata 14 Offenbach, 4 to the floor. Dzisiaj niestety w jednolokatowym spotku.

0: A tak sobie jeszcze kminie, skoro obchodzimy Dzień Pszczółki Mai, to pamiętajmy też o tym, że my musimy czasem pomagać naszym przyjaciołom pszczołom. Mianowicie pszczoły tak samo jak my potrzebują wody, także miło im na pewno będzie, jak takie poidło z wodą postawimy na słońcu. No najlepiej na słońcu, ponieważ zimna woda kosztuje je więcej energii do ogrzania. Także dziubasy, no możemy też wspierać naszych lokalnych pszczelarzy. Wiadomo, jak to jest obecnie z miodem, ciężki temat, dlatego lepiej wspierać to, co po prostu znamy i jest lepsze dla naszego zdrowia, niż te sztuczne barwniki, które, no właśnie, działają tylko na naszą niekorzyść. Ja czekam na wiadomości od Was, jak to jest u Was z miodem. Ja jestem team miód gryczany zdecydowanie. To też sobie trochę o tym pogadamy. A już teraz na 10 Camel Fat So Good z 8, 9 December 10 Infinity z piąteczki, a na 8 Roxy Chciałam Ciebie Więcej z 4 lecimy.
1: 10
2: w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzięki międzynarodowej współpracy funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Korczowej oraz policji z Portugalii i Czech 20 lipca odzyskano w Pradze Mercedesa klasy C o wartości 390 tysięcy złotych. Pojazd skradziony z portugalskiej wypożyczalni miał już założone fałszywe ukraińskie tablice rejestracyjne, przypisane do BMW z 1985 roku, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Podobne zdarzenie miało miejsce niespełna dzień wcześniej, a dotyczyło to współpracy śledczych z Wydziału Operacyjno-Śledczego Bieszczadzkiego Oddziału oraz mundurowych z Policji Szwajcarskiej. Na południu tego kraju zatrzymano Peugeota o szacunkowej wartości blisko 100 tysięcy złotych. Pojazd został skradziony z niemieckiej wypożyczalni. Dalsze postępowania w obu sprawach prowadzą mundurowi lokalnych służb.
1: Od początku 2026 roku Podkarpacka Straż Graniczna pomogła odzyskać ponad 90 pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 11,3 miliona złotych. Letnie wakacje to czas beztroski, zasłużonego odpoczynku i oderwania od codziennej rzeczywistości. Wiele dzieci w tym czasie wyjeżdża na kolonie czy obozy organizowane przez szkoły, zakłady pracy i biura podróży. Podczas takich wyjazdów trzeba zachować szczególne zasady bezpieczeństwa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest oczywistym obowiązkiem organizatorów, jednak warto mieć na uwadze to, że w dużej mierze to właśnie uczestnicy decydują o bezpieczeństwie podczas wakacji. Podczas wyjazdów powinni bezwzględnie przestrzegać obowiązującego w danym miejscu regulaminu, a także wykonywać polecenia opiekunów, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Jasielskiej Policji.
3: Jeśli uczestnicy tej kolonii będą wypoczywać gdzieś w rejonie wody, w rejonie kąpielisk czy basenów, najważniejsze jest, aby przestrzegali regulaminów, które panują w tych miejscach. Ostrzegam przed tym, aby nie wchodzili do wody, przebywając długo na słońcu, czy po ciężkim wysiłku fizycznym, albo po zjedzeniu pokarmu. Będąc na kolonii, dzieci drogocenne przedmioty powinny trzymać blisko siebie, nie mówić innym uczestnikom, jakie to miejsce, ponieważ nigdy nie wiadomo, z kim jesteśmy na takim wyjeździe, a pozwoli nam się to ustrzec przed kradzieżą.
1: Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo podczas wyjazdu zależy również od rodziców, nawet jeśli fizycznie nie ma ich tam na miejscu. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, aby przekazali opiekunom wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia ich dziecka, a także przyjmowanych leków. Zakończył się semestr letni dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy, inicjatywy popularyzującej naukę wśród uczniów szkół podstawowych z powiatu dębickiego. Program, będący kontynuacją działalności Politechniki Dziecięcej rozpoczętej w Dębicy w 2014 roku, obejmuje cykliczne wykłady oraz warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych, specjalistów z różnych branż, popularyzatorów nauki i studentów. W ramach semestru letniego na udział w wykładach zgłosiło się 202 dzieci. W wyniku losowania wyłoniono 160 uczestników, którzy mogli wziąć udział w zajęciach. Wszystkie miejsca na warsztaty zostały natomiast wykorzystane, zapisało się na nie 120 dzieci. Od początku funkcjonowania programu liczba uczestników wszystkich edycji osiągnęła już 5672 osoby. W semestrze letnim zorganizowano 4 wykłady oraz 2 cykle warsztatów. Program wykładów obejmował różnorodną tematykę naukową. Każdy uczestnik otrzymał również zestaw naukowca umożliwiający samodzielne wykonywanie doświadczeń w domu.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
4: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT. 8.
0: W dół.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi już bezpłatny. To nasza strona internetowa trendyradio.pl. Siódema Cascade Natalie Jane Mirgen z 12 i mega polecam obejrzeć, jak ta dziewczyna śpiewa na żywo. No jest to coś niesamowitego. 6 Alien Mighty's Deszcz z 9, a na 5 Nelly Furtado Electric Circus dzisiaj z 3. 7.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Ojej, już widzę, że mamy tu romantykę. No i drodzy, pan Sebastian pozdrawia wszystkie piękne kobiety, ponieważ no ja tego nie zauważyłam, także panie Sebastianie, dobrze. Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Pan Sebastian przesyła przytulasy dla każdej kobiety słuchającej Trendy Radio. Panie Sebastianie, no jest to bardzo, bardzo miłe. No właśnie, no to co, przytulamy się wszyscy wirtualnie dzisiaj. Dobra, lecimy. A ja zapraszam, ponieważ czas nas nagli na lokatę czwartą. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me ze szóstego, na trzecim Meduza Rani Silence ze siódemy, a na drugim Blanka Dance to This. Oj, no niestety już nie na pierwszym.
2: Cztery.

0: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot Sony Fodera Let Me Be In Your Arms, propozycje Ocean House i Joe Bell In A Ways Away. Na 20 Belters Only Be Alright, 19 Aleksandra Stanley Talk, 18 Toby Romero Fly High, 17 Kungs Get Away, 16 Calvin Harris Satisfy, 15 Duke Dumont Miss De Manier, 14 Offenbach Fall To The Floor, 13 Ave Meet Me In The Dark, 12 Lord Luxury Colorado, 11 Marlon Hofstadt I Like, 10 Camel Fat So Good, 9 December 10 Infinity, 8 Roxy White Chciałam Ciebie Więcej, 7 Cascade Meet Again, 6 Alien Mighty's Deszcz, 5 Nelly Furtado Electric Circus, na 4 Mariana Grande Hate That I Made You Love Me, na 3 Meduza Rani Silence, 2 Blanka Dance To This i zwycięża Sub Focus Elevate, ale w remiksie DJ-a Aloka dzisiaj z drugiego. Dzióbki, gratuluję.
1: Dobrego wyboru, no właśnie, ponieważ to od Was zależy, który hicior zgarnia wygraną, czyli to miejsce pierwsze i ja życzę oczywiście udanego weekendu. Słyszymy się w poniedziałeczek. Buziaki.
2: Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Decyzja podjęta. PiS podzielone i uszczuplone o kilkadziesiąt osób. Największe lotnisko w Polsce, Chopina, będzie jeszcze większe. Wróciła piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu sensacji nie było. Michał Pierzchoła. Poza PiS-em jest 40 posłów, senator i 3 europosłów. To zwolennicy Mateusza Morawieckiego zrzeszeni w stowarzyszeniu Rozwój Plus. Decyzja o wyrzuceniu ich z partii nie jest jeszcze formalna. To stanie się bowiem dopiero we wtorek, gdy rozłam przypieczętują władze Prawa i Sprawiedliwości.
2: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż jako element właśnie tego planu podziału partii.
1: Mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W grupie Morawieckiego są osoby, które piastowały wysokie stanowiska rządowe i partyjne, głównie za rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy premierem był Morawiecki. Lider stowarzyszenia ujawnił, że działacze wyruszą teraz w trasę po Polsce. Unikał odpowiedzi na pytanie, czy w Sejmie stworzą klub i czy powstanie nowa partia. Podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał opodatkowanie nadmiarowych zysków, jakie firmy paliwowe osiągnęły poprzez podniesienie marży po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Według prezydenta podatek w takim kształcie to zmienianie zasad w trakcie gry.
3: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną.
1: Decyzję Karola Nawrockiego w mocnych słowach krytykuje rząd. Prezydent zamiast po stronie Polaków stanął po stronie koncernów paliwowych i ich potężnych zysków, skomentował w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Podatek od nadmiarowych zysków miał przynieść do polskiego budżetu 4 miliardy złotych. Pieniądze miały zrekompensować wydatki, jakie rząd poniósł na pakiet obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa, czyli na program CPN. Na wolność wróciła młoda Wilczyca, którą pod koniec marca potrącił samochód na drodze S6 niedaleko Pruszcza Gdańskiego. Po wypadku miała kilka operacji, potem była rehabilitowana i wróciła do zdrowia. Wilczyca, która otrzymała imię Marlenka, ma się dobrze, jest monitorowana dzięki obroży telemetrycznej. Największe lotnisko w Polsce będzie jeszcze większe. Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. To kluczowa zgoda. Za 3 lata na płycie ma być więcej stanowisk dla samolotów. Przybędzie prawie 30 miejsc. Większy ma być też terminal. W ubiegłym roku z warszawskiego portu skorzystało 24 miliony pasażerów. Po powiększeniu przepustowość ma wynieść 30 milionów. Chopin ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia lotniska w ramach projektu Port Polska, co jest planowane na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony na nowe lotnisko. Wróciła piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem Wieczystą Kraków. Tu wynik znamy. 2-1 dla drużyny z Radomia. Tym samym Radomianie wygrali swój 4. kolejny inauguracyjny mecz w sezonie. Od pół godziny trwa spotkanie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie.

0: Hello, hello! Zapraszam Was na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro cieplej, bo 24 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela jeszcze cieplejsza, 30 stopni, także korzystamy. W nocy tylko 13. Dziubasy, dobrego weekendu Wam życzę i słyszymy się już w poniedziałek. Buziole!
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, a to znak, że zaczynamy kolejny weekendowy taneczny program, czyli disco, hity w trendy radio. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na to, żeby do samej północy tutaj ze mną zostać i bawić się na całego. Oczywiście nie będę was trzymał na siłę, ja będę grał tak, żebyście sami chcieli przy mnie do tej północy trwać. No to co, na początek ekstazji w disco hitach, skoczę w ogień. Zaczynamy disco hity.

Mieli po tym, no, nie najlepszym weekendzie, jeśli chodzi o pogodę. W ogóle ten lipiec jakoś tak nie współpracuje, mam wrażenie, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Na szczęście weekend zapowiada się piękny. Mam nadzieję, że z niego będziecie korzystać. No i właśnie, jak będziecie korzystać, no to czekam na wasze zdjęcia, na wasze wiadomości, na naszym trendy radiowym Facebooku. A w międzyczasie, no właśnie, nie dajcie się o te zdjęcia i komentarze prosić. Zagrajmy Piękni i Młodzi teraz w disco hitach. Nie daj się prosić.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

polskiego disco oczywiście nigdy dość. Teraz taki miks, taka mieszanka pomiędzy muzyką disco, a taką muzyką klubową polską, można powiedzieć, bo właśnie Polo Vibes takie klimaty reprezentuje. Dużo utworów w oparciu o AI, no ale jakże skocznych. No to co, zagrajmy. Polo Vibes, bas w żyłach.

Teraz wiadomość dla wszystkich tych, którzy przyjechali na wczasy tutaj na Podkarpacie czy do Małopolski i słuchacie Trendy Radia z pomocą radia, a chcielibyście nas słuchać również u siebie, jak już wyjedziecie poza zasięgi naszych nadajników do siebie, do domu. No to mam dobre wieści. Wystarczy wpisać trendradio.pl, tam macie odtwarzacz, możecie nas słuchać ile tylko chcecie lub po prostu pobrać sobie apkę Trendy Radio na waszego smartfona i tam również możecie nas słuchać dowoli. Pudzian Man teraz w disco hitach, w coverze, chałupy, welcome.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: PiS podzielone i uszczuplone o ponad 40 osób. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. Ceny paliw dalej w górę. Diesel może być powyżej 8 zł. Michał Pierzchoła. 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów poza Prawem i Sprawiedliwością.
2: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
1: Jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w specjalnym oświadczeniu zapowiedział, że w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który formalnie zatwierdzi usunięcie zwolenników Morawieckiego z partii.
3: W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
1: Prezes PiS chciał, aby Stowarzyszenie Morawieckiego zostało zawieszone, a jego członkowie podpisali deklarację o przynależności do PiS-u. Ponad 40 osób tego nie zrobiło. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Pasażerów czekają nowe stawki, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
4: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
1: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży. Tutaj opłata wzrosła dwukrotnie. Nie zatrzymają się wzrosty cen paliw, tak uważają eksperci z epetrol.pl. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków, a także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest to większy popyt na paliwa. Ulewne deszcze przetaczały się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: W skrócie się to opisuje jako niż genueński, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
1: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca. Zapewnia, że upały jeszcze powrócą w te wakacje. Jürgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku, czyli do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku.

Forever. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Can't touch this. Can't touch this.

Moi mili, zbliżamy się do połowy dzisiejszego wydania Disco Hitów Trend Radio i chciałbym wam powiedzieć, że już niebawem, w przyszłym tygodniu, widzimy się w miejscowości Domarac, czyli w zasięgu naszej rozgłośni, w zasięgu nadajników naszej rozgłośni, więc zapraszam wszystkich trendy słuchaczy na koncert zespołu Rompej, dokładnie do miejscowości Golcowa koło Domaradza. Tam zagramy, a później nasz DJ Prymek zagra dla was dyskotekę, także bądźcie razem ze mną. No i nagraliśmy nowy numer, już go mamy, także niebawem możecie się spodziewać premiery w Trendy Radio. Ale zanim to nastąpi, zagrajmy coś od Rompeja, Rompej Passerati. Gramy!

No i połowa dzisiejszego wydania Disco Hitów już za nami, a tylko przypomnę, tu cały czas Marcin Rompej, tu cały czas Disco Hity w Trendy Radio, czyli najlepsza audycja, jaką możecie odpalić na początek weekendu. No to do samej północy będę tutaj razem z wami, mam nadzieję, że wy ze mną również. A teraz Gesek w Disco Hitach napisze tobie list.

Moi mili, polskiego disco nigdy dość. Takim kierujemy się hasłem w disco hitach, ale nie to, że tak sobie sami wymyśliliśmy, sami prosicie, no to gramy, moi drodzy. No to w takim razie coś teraz od zespołu Kama Sutra. Co wy na to? Kama Sutra, moi drodzy, w disco hitach letnie wieczory. No to idealnie.

i mieli tu cały czas disco hity w Trendy Radio. No i oczywiście cały czas Marcin Rompej i oczywiście najlepsze taneczne utwory. Mam nadzieję, że ze mną jesteście i będziecie do samej północy. No ale tak jak obiecałem, to nie będzie takie wymuszenie, tylko będę grał tak, żeby was tutaj ze sobą przytrzymać. Neptunika Feat Lizabel teraz w disco hitach Keep On Running. We keep

Zróbmy podział jak obecny podział meczów Mistrzostw Świata, czyli na kwarty można powiedzieć. No właśnie, co sądzicie o takiej opcji? Byłem zaskoczony tym, że od razu reklamodawcy nie wpadli na ten pomysł, że to jest przecież moment, w którym można puszczać reklamy, bo tak to zawsze działało w amerykańskim sporcie, a tu mecze takie eliminacyjne w mistrzostwach jeszcze nie miały reklam, dopiero te późniejsze w Hydration Break, bo tak to się nazywało, na mistrzostwach pojawiły się reklamy. Czy piłka nożna powinna być podzielona na cztery takie kwarty? Dajcie znać koniecznie w komentarzu na naszym trend radiowym Facebooku, a ja gram dalej z Colin i Blanka, niewinna.

Bo mieli powoli się będę z wami żegnał, ale spokojnie, jeszcze jestem, to nie jest moje ostatnie wejście na dziś i mam nadzieję, że wy ze mną jesteście dalej. Sprawdzam obecność cały czas na naszym trendy radiowym Facebooku. No to co, wracamy do polskich klimatów muzyki tanecznej. Weronika teraz w disco hitach, Kiedy jesteś blisko.

No i mili moi, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio. Chciałbym wam z całego serduszka podziękować, mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek po 21:00 właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio. Zostawiam was dzisiaj z utworem Tommy Cash Espresso Macchiato. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dziękuję wam jeszcze raz, dobrej nocy. Dobrej drugiej połowy wakacji. Marcin Rompej, hej!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ladies and gentlemen, do you remember 1989?